poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Dzień dobry, wybiła godzina 6. Sprawdźmy, co tam w pogodzie się szykuje dla Konina. Na termometrach w tej chwili 9 stopni. Na niebie raz po raz mogą pojawiać się chmury. Warunki do jazdy w mieście są ogólnie dobre. Nawierzchnia pozostaje sucha, jednak kierowcy podróżujący niedaleko Warty na konińskich mostach muszą uważać na lokalne gęste mgły ograniczające widoczność. Ruch w mieście jest o tej porze minimalny i całkowicie płynny.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja, o tym Michał Skolimowski.
3: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
2: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promek organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
4: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
2: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
2: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji, no i środa, czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minutek się przytulcie tak miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami też nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulonym tak jakby, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupą, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać się, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej, milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, i mówi do was. Tak, no, widzicie właśnie, jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak. I teraz
0: my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego. W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami.
1: I
0: co żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcych
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra.
1: Czyli... Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś. Tak, można nominować siebie. Ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie.
0: Czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką Tomb Raider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa. Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy. S.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożena, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucanie ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No. To z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki? W sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak,
1: to, a najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Jakby nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu.
1: I zdarza się.
0: Ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie. Zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak, idziesz spać, wstajesz rano.
0: I tego nie ma.
2: Ale jak jest, to możesz od razu założyć.
0: No tak, jak jest, to
2: no zakładasz. Po co pojedynczo,
0: prawda? Ale u mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: No, tak. Te wróżki, czarodziejki kradną.
2: Tak mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetkę gdzieś, to następnego dnia już jej tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: A później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki.
0: I ładnie pachnie. Wyprana.
2: Tak.
0: Nie, też nie
2: dziwne
0: wiem.
2: Dziwne rzeczy się dzieją.
0: W ogóle to jest jakiś kraina czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopięce zachowania w naszych mistrzostwach chłopięcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać,
0: tak,
2: na przykład,
0: tak,
2: nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak, tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: porze. Totalnie.
0: Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Tak. A znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma nie Facebooka.

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa T-Love, czyli męski skład, też najlepszego dla nich. Dzień chłopaka, 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysłać głosóweczki jeszcze. Wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rano rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki, a Jarząbek lubisz, nie?
1: To jest są znowu... nierozwiązane, właśnie.
0: No, ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej. Co tu jest? To jest. O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk. Ona
1: to ja jest... ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy, z gwiazdami tańczy. Znaczy ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą, w tańcu z gwiazdami. Czuję rękę Boga. No, zobacz, ona występuje w duecie z tym.
1: Ale zobacz, kto ją da.
0: Kamilem Kuroczko.
1: No i Kamil Kuroczko, ją tutaj zobacz, jak ją dotyka.
2: No popatrz na niego!
1: No, jaki no. Baski.
2: No czuję rękę.
1: No czuję rękę.
2: Czuję rękę.
1: No, Baśka.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie,
2: bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Mamy 6.30, czas na najnowsze informacje pogodowe w Koninie. Temperatura bez zmian. Słupki rtęci wskazują 8-9 stopni. Co tu dużo mówić, jest bardzo rzeźko. Dziś trochę chmur i słońca, tak na zmianę. Mgły nad rzeką zaczynają powoli rzednąć, a widoczność na głównych trasach zdecydowanie się poprawi. Na drogach dojazdowych do centrum ruch zaczyna stopniowo gęstnieć, jednak wciąż jedziemy bez większych opóźnień.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka, matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.

0: Śledzeni przez policję najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
1: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka.
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze, robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowa, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień, cześć.
2: Chcę się napisać. Lubię ten zawód.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Ale, proszę bardzo. No. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem. SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w tal. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład, dlaczego by nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Wbiła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka, sztuka, świeżynka, nieśmigana. Co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach. Ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7. Przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera. Jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Tak, może też tak, tak może być. Też tak może
2: stówka
1: być.
2: Jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemom też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Mamy 6.30, czas na najnowsze informacje pogodowe w Koninie. Temperatura bez zmian. Słupki rtęci wskazują 8-9 stopni. Co tu dużo mówić, jest bardzo rzeźko. Dziś trochę chmur i słońca, tak na zmianę. Mgły nad rzeką zaczynają powoli rzednąć, a widoczność na głównych trasach zdecydowanie się poprawi. Na drogach dojazdowych do centrum ruch zaczyna stopniowo gęstnieć, jednak wciąż jedziemy bez większych opóźnień.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
17: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
16: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
15: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
18: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami psychologiem, pedagogiem specjalnym.
15: 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
19: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK2 Sport.
15: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
21: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
20: Tak, że o to chodzi?
21: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
20: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
21: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu na świecie, czyli o Google.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
20: A Google to też chłopak.
21: Google, tak, Google też
20: Google chłopak.
21: Google tłumacz, oczywiście, jak nie wiecie, co mu kupić, to możecie sobie, nie wiem, wygooglować, nie?

0: No ale w domu dzieci nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci nachucha, żeby było cieplej?
0: No jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: I właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: którzy
1: grzeją do
0: oporu. Oni szkodzą mnie.
1: Tak, i teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w tym momencie?
0: I z tym tokiem rozumowania pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: Oczywiście,
0: klimę.
1: Oczywiście, że tak, no.
2: SK2.

0: No,
1: no to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora o tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć, zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no, a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak, trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy o
1: nie, nie, nie, zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Uh-huh. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
3: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia.
1: Pierwszy ściemnia, czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii, Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez dwa R chyba jest.
4: God. No niestety, ale to nie ryzykuje ten... No,
1: nie,
4: piję, to jest po prostu...
1: nie piję nagród pocieszenia.
4: Nie
1: piję nagród
4: pocieszenia.
3: Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której po siódmej.

0: W Radiu SK 2, 100% polskiej muzyki na Stadionie Narodowym, 100% polskich obiadów.
1: Tak, ale to ten jeden najbardziej polski obiad się tam pojawi na Stadionie Narodowym i wy też się pojawicie, jeśli jakby będziecie chcieli, bo zaprosimy was do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
0: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
1: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś.
2: SK2.
3: Ciągle zbyt posępną.

0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Zegarki wskazują w 7:30 czas na sprawdzenie, co tam się dzisiaj w pogodzie szykuje. W Koninie wciąż trochę chłodno, temperatury pokazują 10 stopni, a odczuwalna to zaledwie 7. Dziś trochę słońca, trochę chmur, tak na zmianę. Ciśnienie wysokie do 1030 hektopaskali, a w mieście panuje teraz wzmożony ruch, szczególnie w okolicach szkół i na trasie bursztynowej. Tworzą się korki, dlatego warto zdjąć nogę z gazu.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 7:30 News SK2, Anna Łobocka. Wojsko polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: Pamiętacie, gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę? Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, lano zruszał jak potworek.
0: Rura, wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
0: Tania jazda, serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w lanosie każdy wie, najważniejsze LPG!

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, tego przyjaciela tamtego.
1: A później do Lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka, w Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne. Dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego,
1: który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No głupie to jest, no. SK2. To sobie kupują.

0: Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK 2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało, może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta, to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na Stadion Narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później, na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału,
0: czyli Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta. Tak, tak,
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz, 726-826-826, to SMS-owo lub na Messengerze, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ojej.
0: Czerwone na K.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie, nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał.
2: SK2.

Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinna?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Wybiła godzina 8, temperatura w Koninie nieznacznie rośnie i wynosi teraz 10 stopni. Maksymalnie słupki podskoczą do 22 stopni. Przed nami kulminacja porannego szczytu. Spory ruch mamy teraz na konińskich mostach oraz w okolicach ronda miast partnerskich i na Przemysłowej. Czas przejazdu przez miasto wyraźnie się wydłużył, dlatego uzbrójcie się w cierpliwość i jedźcie ostrożnie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
12: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik w Opru. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik w Opru nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
12: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: SK2 Sport.
12: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu. W Lidze Europejskiej piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
2: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
0: Nie.
2: Nie, rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
0: Tak, tak. Widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej, no.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
2: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
0: Tak jest.
2: Cała prawda, całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
0: Cześć.

0: 9 po 8.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9 po 8, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno, jakby my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który jakby obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kapki piwa takiego nie, tego nie wypijecie.
2: A teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to tak. Sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak. No i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eskad.

0: Lubię, jak tu Basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: U jakiej
0: pam.
1: Basi?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej Basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć,
0: witamy, przypominamy zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
6: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, dziękuję bardzo.
1: W prawo, bo mam bliżej. Bo...
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Zanzibar.
6: Miasto.
5: Znamość.
6: Znana postać.
5: Zorro.
6: Roślina.
5: Zawilec.
6: Kolor.
5: Zielony.
6: Zawód.
5: Złotnik.
6: Samochód.
5: Zefira.
6: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefirę dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy,
5: państwo,
0: słuchaj,
5: państwo.
0: Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy potem powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
6: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
6: Dominika, co ty zrobiłaś?
0: Ale, że punktu...
5: Ja już wiem.
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu, no to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii. Ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi.
5: No tak.
0: Coś tym jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka.
1: Może będzie zwycięski remis.
0: I tak trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba, że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Turcja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Tuńczyk.
0: No. Tatar. No. Tatar. No tatar. Dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo.
6: A Turcja.
0: Ja tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
5: Turek.
1: Turek?
5: Mhm.
1: Turek. Państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
1: A zaraz zobaczę.
0: Ale tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
1: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla.
0: Jest.
1: To jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
1: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń, Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
1: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii.
1: Zanzani.
0: Powinno państwo paść Tanzania.
1: To byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko
0: i
1: powiedzieć.
0: Obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję, musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: W tej chwili termometry pokazują około 11 stopni, ale po południu słupki podskoczą nawet do 22. Do tego słonko raz po raz będzie nam przyjemnie dogrzewać. Jutro podobna temperatura, ale więcej chmur nad Koninem. Ciśnienie dalej sporo powyżej normy, wyniesie 1029 hektopaskali. Na ulicach cały czas spory ruch, szczególnie na remontowanym moście, rondzie miast partnerskich i tradycyjnie w okolicach dworca. Tam możecie dłużej postać.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całej Hiszpanii. We'll be right back.

0: Pan Rychu, Rychu, Rychu. Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet. Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rykowskiego?
0: Na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy taki oczywiście.
0: Fa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno. W sensie must have. To zupę pominimy.
3: Devolaj.
0: Zupę pomijamy. Devolaj. To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego devolaja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na devolaja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację devolaja.
0: Wariacja devolaja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
1: Devolaj z ziemniakami i mizerią.
0: My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo nie, musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. Lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolajową i że jej filmik z devolajem bije rekordy popularności na TikToku.
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolajem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
3: Milion sześćset tysięcy
0: ma twój TikTok z devolajem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devolaju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra, posłuchajcie.
3: A ile ja dostaję filmów od znajomych, jak gdzieś jedzą.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy, po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devolaja. Powiem ci szczerze, że no, dziewczyno.
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devolaje. Co ty na to?
3: Świetnie, mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko!
0: Piękne jedzonko!
3: Super!
1: Dostajesz od nas tak. Nocleg w hotelu dla dwóch osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, kieszonkowe 5 stóp, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. Jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No
3: super.
1: Tak, bo się spotykamy wszyscy.
3: A gwarantujecie tego devolaja?
0: Nie wiem, zobaczymy, co wygra w plebiscycie.
1: No właśnie. No,
0: twój głos też jest ważny. Kliknęłaś na devolaja, to jest duża szansa, tak?
1: Jedno, co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka Wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnia policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę na hulajnodze elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.
0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe.
1: Ile by jechała

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to...
1: To może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten, Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy.
1: Chłopacy.
0: Chłopacy dla chłopaków. No. Tak, to my duże rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś dobrego tylko wtedy, jak nikt nie patrzy.
1: To teraz Antonina zostanie z wami, a my idziemy do szafy się schować, będziemy.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Na drogach już nieco spokojniej, ale miejscami jeszcze postoicie. Korki mogą tworzyć się tradycyjnie na przeprawie i na trasie warszawskiej. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś przyjemny dzień nas czeka. Nawet do 22 stopni na termometrach. Do tego sporo słonka w ciągu dnia, choć może się też chmurzyć. Uważajcie jedynie na ciśnienie. Dziś podskoczy do 1029 hektopaskali. Jutro też bardzo przyjemna pogoda.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Minęła 9:00, News SK2, Anna Łowocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
16: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
15: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut.
17: Polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
15: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków w ciągu ostatnich 3 lat, dług osób w wieku 18-26 lat, zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
0: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
15: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
18: SK2 News, Konin.
14: Arleta Janiak. O 504 pracowników zmniejszyło się zatrudnienie w ZEPAK-u w pierwszej połowie tego roku. Na koniec czerwca zatrudnionych było niecałe 1500 osób. Redukcja zatrudnienia to efekt kończącej pracy odkrywki Tomisławice. Dokumentacja na remont starej gorzelni w Konińskim Muzeum prawie gotowa. Wiadomo, co tam będzie się mieściło.
19: Będą sale wystawowe. Będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje, bo my naprawdę nie mamy sali konferencyjnej.
14: Mówiła Elżbieta Barczy z Muzeum Okręgowego w Koninie. Remont ma zacząć się w 2028 roku.
20: Kilka po 9, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto, święto wszystkich chłopaków, no i panów, dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku i będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel, dzisiaj troszkę nietypowo, bo od 9, no i co, dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity, środa, jedziemy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no, przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś, no kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no, na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę, tańcz piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku i to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor, no bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Livka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim.

0: 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońca. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz to tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Temperatura powoli pnie się w górę. W tej chwili termometry pokazują około 13 kresek, ale jeszcze trochę i zrobi się bardzo przyjemnie. Nawet do 23 stopni, do tego sporo słońca. Za to ciśnienie mamy dzisiaj bardzo wysokie, nawet do 1030 hektopaskali. Na drogach spokojniej, choć na Przemysłowej czy przy Bazarze momentami ruch nieco wolniejszy. Postoicie też we Władimirowie. Tam trwa remont drogi i jest sygnalizacja świetlna.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Olsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
11: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
10: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej Siódemce Warmińsko-Mazurskim. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
12: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
10: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 15.
13: SK2 News Konin.
9: Arleta Janiak. Sprzątanie składowiska śmieci przy Marantowskiej ruszy najwcześniej w 2027 roku.
1: Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić.
9: Tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Pierwotnie część pieniędzy miała zostać wydana już w tym roku. Zaplanowane 2,5 miliona złotych przesunięto na kolejne lata. Od jutra koniński PKS wydłuża kursy autobusów w gminie Rychwał. To na prośbę mieszkańców Rozalina, Bronik i Franek. I tak kurs o godzinie 7.10 i o 14.50 zostaną wydłużone o te trzy miejscowości.
8: Czy ty, Aniu, cieszysz się? Nie tak szybko, moja droga. Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
13: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się, że
8: no dobrze, czyli Anna Łowacka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki, jesienno-zimowe herbatki. Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

łzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego Messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. Piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 pięknej, czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie.

0: rynku pracy doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach dosłownie za chwilę, godzina 11, to było Zako Power i Boso. I Boso to dzisiaj można pospacerować, dlatego że ostatni dzień września, jesień. Piękna, złota polska jesień, słońce za oknem, więc no, nawet można zaszaleć i Boso po trawie pospacerować. Bardzo to jest przyjemne, polecam z własnego doświadczenia. Po godzinie 11 w Radiu SK2 bardzo dużo dobrych polskich hitów. Krzysztof Zalewski, Sarsa, Ich Troje. Więc jak sami widzicie, i nowości, i klasyki, więc no warto być z SK2 w środę cały czas.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
10: Dzień dobry, jak widać za oknem dzisiaj kolejny ładny dzień mamy. Do tego temperatura zachęca do spacerów lub rowerowej przejażdżki. Maksymalnie słupki podskoczą do 23. Jutro podobnie, choć może pokazać się więcej chmur nad Koninem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia dojdzie też do 22 stopni. W tych dniach uważajcie na ciśnienie, bo jest bardzo wysokie. Dzisiaj 1030, a jutro nawet 1031 hektopaskali.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
12: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
11: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
13: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
14: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
13: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
15: Trudno to zrozumieć.
13: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marcu. marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
11: Topr wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śnieg, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
16: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
11: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
17: SK2 News, Konin.
18: Arleta Janiak. Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów pod ziemią. Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Po ponad 2 latach od ekshumacji ofiar wojennej zbrodni w Turach szczątki zamordowanych powróciły.
19: Ważne jest, żeby była pamięć, troska o te miejsca, a przede wszystkim pamięć o ludziach.
18: Mówił Jan Czaja, miłośnik historii. W miejscu zbrodni w Turach został utworzony pamiątkowy obelisk.
20: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak. Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
11: Uwielbiam.
20: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już, te jesienne grzyby się zaczęły, podgrzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
11: ja
20: też.
11: Ja również, tak, chętnie się wybiorę.
20: Także, drodzy państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki, oczywiście.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
17: Gramy 10 najlepszych polskich hitów.
20: I na początek nie o grzybach, ale bardzo dobry numer. Krzysiek Zalewski, jego kurier.

Emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No a po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robię takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: No widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy.
0: Oho.
1: Dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy Ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest Wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest Wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i Wasze marzenia też i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do Ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę południe, w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, dobrze, dobrze, jak słyszycie, bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.
9: Na ulicach Konina ruchy w miarę spokojne, choć wiadomo, są miejsca, gdzie trochę postoimy, na przykład przy rondzie miast partnerskich i na moście Unii Europejskiej. Może też się momentami korkować na krzyżówce Paderewskiego z Przemysłową. Za to na pogodę nie możemy narzekać. Dogrzewa nas wrześniowe słonko i do tego bardzo przyjemna temperatura. Najwięcej, ile dziś termometry pokażą, to 23 stopnie. Jutro też bardzo ładnie.
10: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
11: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
10: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
8: SK2 News, Konin.
9: Arleta Janiak. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach w okolicy. To poferment z pobliskiej biogazowni, który wylewają rolnicy na pola.
12: Poferment się już rozlał, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać w przyszłym roku.
9: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami, żeby zapobiec dalszym incydentom. Od 1 do 31 października na przystankach MZK będzie można podziwiać pracę konińskiego artysty Kazimierza Białkowskiego. To w ramach cyklu Sztuka nas szuka.
13: Chcę Ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
14: Ojejku, dziękuję bardzo.
13: Wiedziałeś, że dzisiaj Wasze święto?
14: Coś
13: słyszałem. Się owiło.
14: Mamusia do mnie napisała też z życzeniami
13: pięknie.
14: Z samego rana, także też bardzo
13: to
14: dziękuję.
13: To dla Ciebie, wszystko. Kuba, i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest Wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
15: No to gramy.
16: 10 hitów.
15: Najlepszych polskich hitów.
16: SK2.
13: Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka? Wilki i urkę. Ajajaj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Chwila, zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu, w tę niedzielę.
3: Tak.
4: Diecezja kurialna po tej stronie, coś się was zadać, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
3: W sensie, ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
4: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
3: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego stoi się jedna osoba.
4: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
3: Tak. Jak to byśmy ominęli?
4: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
3: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
4: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
3: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
4: pana. Ale
3: prowadzi,
4: no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
3: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
4: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
3: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
4: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
3: No a jeżeli nie, to co?
4: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
3: No to poproszę listę.
4: Dobra.
3: To pan mi wyśle to, czy...
4: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
3: No. Wysłać to panu mailem, czy...
4: SMS-em, jakby tam pani.
3: SMS-em.
4: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
3: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
4: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
3: Nie, dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
4: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
3: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
4: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
5: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
2: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak, bęk, bęk.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
14: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj potrzeby.

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię, zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonów.
0: Tak skropiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no bo chciałem powiedzieć, że... moje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego... Ja jeszcze ich nie słyszałam.
0: Ale wiesz, że trochę ja też dzisiaj... Ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.
1: A, bo dostałaś nowe słuchawki?
0: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem. Więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel. Pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
16: Konin dosłownie skąpany w słońcu. Taki wrzesień, to ja rozumiem. Temperatura z godziny na godzinę zbliża się do maksymalnej, a ta dzisiaj wyniesie trochę ponad 23 stopnie. Wieczór też ciepły i pogodny. Około godziny 18 zobaczymy 20 na termometrze. Trochę ciśnienie może nam zepsuć humor, ponieważ jest bardzo wysokie. Wynosi 1030 hektopaskali. Jutro też ładny i ciepły dzień. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracuje pracują policjanci i służba ochrony kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
13: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
1: A po odholowaniu cystern z paliwem policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
14: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
1: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: SK2 News, Konin.
16: Arleta Janiak, fragment dziedzińca z kocich łbów zastąpi wygodny chodnik. Konińskie Muzeum będzie bardziej dostępne.
17: Osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpieczniej przejść tą ścieżką do naszego zamku.
16: Mówiła Elżbieta Barczy z Muzeum Okręgowego w Koninie. Chodnik na dziedzińcu zamku ma być gotowy do końca tego roku. Dwa konieńskie przedszkola Bajka i Pod Tęczą zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej sesji radni. To ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Likwidacja nastąpi poprzez stopniowe wygaszanie przedszkoli.
18: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak. Pani papajo, pani papajo. Pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
19: Papaj marynarz.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim, po drugim.
18: No dobra, każdy chłopak, jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
19: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
18: Ja, tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co by na to na dzień dobry, Golec, orkiestra BDOS Grom i...

0: miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.
2: SK.

0: Wehikuł czasu.
1: Nie martwcie się, w wehikule czasu w SC2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty w SC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: A dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. Każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta. Z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, dewolaja i napisali, dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole. Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel. A wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj polski smak ma swój własny adres. Mysłowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Gdyby było obowiązków mniej niż zero, to by było bardzo fajnie. Ale tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, dom, zadyszki aż można dostać. A już za chwilę o godzinie 14 w newsach Eski 2 sprawdzimy kondycję naszych płuc.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Słońce nas przyjemnie dogrzewa, do tego cieplutko. Temperatura osiągnęła swoje maksimum na dziś, to jest 23 stopnie. Teraz z godziny na godzinę będzie się delikatnie ochładzać. Ale wieczór też bardzo pogodny i ciepły. Około 18 na termometrze zobaczymy 20 stopni. Ciśnienie dalej wysokie, 1030 hektopaskali. Na ulicach w Koninie zagęszcza się, szczególnie na trasie warszawskiej i w okolicach ronda przy przeprawie. Tam możecie trochę postać w korku.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
1: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
0: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
22: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
0: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
23: Zapraszam pierwszego pacjenta.
24: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi, sprawdzić, co się dzieje.
25: Chrypka?
24: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
23: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
0: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
26: SK2 News, Konin.
21: Arleta Janiak, budowa cmentarza w Koninie idzie pełną parą. Zainstalowane są wszystkie sieci branżowe oraz odwodnienie.
27: Trwają prace związane z budową ogrodzenia domu pogrzebowego, bo jest to dość duże zadanie na tym cmentarzu.
21: Tłumaczył Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Przygotowany jest już parking przed cmentarzem. Wszystko ma być gotowe w połowie przyszłego roku. Studia pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowe czekają na wszystkich chętnych w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Rekrutacja wciąż trwa. Do wyboru są kierunki na studiach dziennych i zaocznych.
28: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
29: No to gramy.
30: 10 hitów.
29: Najlepszych polskich hitów.
28: Cały czas 2-4 na H dla Was gramy tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w SC2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle. W Pakistanie hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie, szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. To już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

0: SK2.
1: SK2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa w SK2.

0: cookies i piersi. Całuśniki jedne w aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami w ST2, a 2 miliony dolarów, czytam. Wygrała kobieta z Virginii. Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy, jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski nam ją stawia. I bardzo dobrze, za darmo najlepiej smakuje. A tylko takie dla was gramy. Darmowe najlepsze polskie hiciory, które stawiają na nogi. Tak jak pierwsza kawka, a druga, że zaczyna się ich używać. I zaczniemy używać polskich hitów po 15:00. Westy 2, o której najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba!
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: W tej chwili termometry pokazują około 22 stopni, ale pod wieczór zacznie się powoli ochładzać, choć będzie dalej pogodnie. Około 18 słupki zatrzymają się na 21. Jutro ciąg dalszy ładnej pogody, choć od czasu do czasu może się zachmurzyć. Na ulicach spory ruch, szczególnie w centrum Konina, na alejach 1 maja, w okolicy dworca i tradycyjnie korkuje się też trasa warszawska, szczególnie w zawężonym miejscu na remontowanym moście.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
23: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy.
2: Europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
0: Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
3: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
0: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
20: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
0: Podkreślał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
5: SK2 News, Konin.
22: Arleta Janiak, z około 250 biletów aglomeracyjnych miesięcznie korzystają mieszkańcy powiatu konińskiego. Większość z nich, bo około 180, kupuje bilety online.
23: Nasz mieszkaniec dojeżdża do Konina autobusem PKS, kupując jeden bilet.
22: Mówiła starosta konińska Katarzyna Fryza. Przypomnijmy, bilet aglomeracyjny został wprowadzony z początkiem tego roku i obowiązuje w każdej gminie powiatu konińskiego. Aż 15 jednostek OSP z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Strażak. Za te pieniądze strażacy zakupią nowy sprzęt potrzebny podczas akcji.
24: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

Aquarius Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem w ST2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace w ST2.

0: Panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love.
1: SK2.
0: Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15:30.
2: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Flydubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, kobieta wrzuciła wsteczne.
3: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: Proszę, morze pieniędzy!

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie widzę miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2.

0: wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po 30, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze newsy o 16 w SK2.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Gęsto zrobiło się na ulicach w Koninie. Jak zwykle spory ruch o tej porze w okolicach mostu Unii Europejskiej i na alejach. Także na Przemysłowej możecie dłużej postać w kierunku Ronda Solidarności. A jeśli chodzi o pogodę, to do końca dnia bardzo ładnie. Jutro od rana może pojawić się trochę więcej chmur. Termometry pokażą ponad 22 stopnie. Za to ciśnienie będzie dalej wysokie, 1030 hektopaskali.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
10: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Manu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady. A to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
11: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
0: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
12: Powinien być zabawny bardzo i lojalny.
13: Szczery, taki troskliwy i kochany.
14: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
15: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
0: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
1: SK2 News, Konin.
9: Arleta Janiak. O 504 pracowników zmniejszyło się zatrudnienie w ZEPAK-u w pierwszej połowie tego roku. Na koniec czerwca zatrudnionych było niecałe 1500 osób. Redukcja zatrudnienia to efekt kończącej pracy odkrywki Tomisławice. Dokumentacja na remont starej gorzelni w Konińskim Muzeum prawie gotowa. Wiadomo, co tam będzie się mieściło.
1: Będą sale wystawowe. Będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje, bo my naprawdę nie mamy sali konferencyjnej.
9: Mówiła Elżbieta Barczy z Muzeum Okręgowego w Koninie. Remont ma zacząć się w 2028 roku.
16: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
17: 100% polskich hitów.
16: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna-Kowalski, witajcie.
18: Możesz

0: jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój. A wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko. A już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Kłe Bonafide, Zalia i Faust. Nie ucieknę, nie uciekniemy od tego, że czas pędzi, 16.30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział policja, straż pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: A bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dewola i grochówa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyśl, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która... No właśnie, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. No i jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy. SK2. Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela z

zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm-hmm. Łukasz Zduńczyk przejmie stery i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: I niech rączka was teraz w ogóle niech tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na drogach już nieco spokojniej, ale miejscami jeszcze postoicie. Korki mogą tworzyć się tradycyjnie na przeprawie i na trasie warszawskiej. A jeśli chodzi o pogodę, to będzie bardzo przyjemny wieczór dzisiaj, nawet do 20 stopni na termometrach. Uważajcie jedynie na ciśnienie, utrzymuje się na poziomie 1029 hektopaskali. Jutro też ładna pogoda z lekkim zachmurzeniem. Temperatura maksymalnie podskoczy do 22.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
7: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
1: A jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
19: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że tam przebywa Marcin Romanowski. Chciał się zemścić na byłym szefie. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu.
20: To były pracownik firmy. Wstępnie przyznał się do umieszczenia pojemników oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
1: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Mężczyzna odpowie za narażenie wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
21: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
1: A jak dodaje, resort klimatu pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
2: SK2 News, Konin.
6: Arleta Janiak. Sprzątanie składowiska śmieci przy Marantowskiej ruszy najwcześniej w 2027 roku.
22: Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić.
6: Tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Pierwotnie część pieniędzy miała zostać wydana już w tym roku. Zaplanowane 2,5 miliona złotych przesunięto na kolejne lata. Od jutra koniński PKS wydłuża kursy autobusów w gminie Rychwał. To na prośbę mieszkańców Rozalina, Bronik i Franek. I tak kurs o godzinie 7.10 i o 14.50 zostaną wydłużone o te trzy miejscowości.
1: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów.
23: Polskich hitów.
1: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod radio do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No, nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
1: nie
0: się wydarzyło,
1: teoria,
0: powiedz,
1: tak
0: jak
1: było.
0: Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst. Czy to znak, że masz... Nie, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK2, bo za chwilę gramy nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK2.

0: Lips i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, hej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Myślałem, że to ustawiono.
1: Nie.
0: Że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: specjalnie,
1: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze po prostu to zrobić.
0: Jakby nie tutaj czekać,
1: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
0: Trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Lipsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski. Już za chwilę najnowszy utwór A Jak specjalnie dla was w SK2.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To Livka w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Livka wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak, jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: to już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem za chwilę Oskar Cym z WSC2.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
8: Jeśli środa dała wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Cyms ze swoimi trąbami i na pewno postawi was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie m.in. Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki, już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy. Nita, To zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek. No chyba, że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.

0: T-Love w Radiu SK2. To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycje do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Który?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Emilia Czerniejewska, a jeszcze w tym roku Daria ze Śląska wraca z trzecim solowym albumem. Artystka jesienią ruszy w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. Fani będą mogli go usłyszeć także w CKiS Dom Kultury Oskar w Koninie. Halo, co jest grane? To płyta o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Daria ponownie zaprasza nas do świata szczerych i osobistych historii, jednak tym razem patrzy nieco z szerzej. Przenikliwy i właściwy sobie sposób komentuje ludzkie słabości oraz absurdy rzeczywistości, których sama bywała częścią. Na koncert zapraszamy w sobotę 17 października o godzinie 19 do Domu Oskar. Po premierze albumu w maju bieżącego roku Daria zapełniła warszawski klub Stodoła, a po sezonie letnich plenerowych występów ruszy w klubową trasę, na której znajdzie się także Konin.
9: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni, po prostu 30 metrów kwadratowych, już teraz w Radiu SK2.

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I co ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: Rynkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: wyszedł Jose Łączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem od Smolastego już za chwilę.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emilia Czerniejewska, a tym razem zapraszam Was na Sikoreczka Świergoli. To tytuł pieśni z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, a zarazem nazwa naszej kolejnej smykofonii. Radosnego spotkania dzieci, rodziców oraz muzyków, którzy specjalnie dla najmłodszych będą śpiewać i grać. Zapraszamy Was na koncert pełen pięknych, wokalnych miniatur, arii i pieśni, które w niezwykłym duecie wykonają zaproszone artystki Agnieszka Olszewska i Dorota Kuczyńska. Wspólnie zabiorą nas w muzyczną podróż po twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jacques'a Offenbacha, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. Śpiewnie zabrzmią także skrzypce, które zaproszą dzieci i dorosłych do tańca oraz wspólnej zabawy. Jak zawsze podczas smykofonii nie zabraknie okazji do muzykowania. Dołączcie do nas 10 października i przekonajcie się, jak pięknie może świergolić muzyka.
0: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe. Można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Eski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę Wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko pieprz, sól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK 2. No i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. Teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej 20, a tam świeży numer od Kaśki Suchackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała. A teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie. A teraz zagra na antenie Radia SK 2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy, jak my, w Radiu SK 2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnali za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer na kończące się lato. Chłopaki. Ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SK2.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Nowy cykl teatralny Konińskiego Centrum Kultury zaprezentuje spektakle z udziałem cenionych twórców i zawodowych aktorów. KCK chce, by mieszkańcy mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków teatralnych. Scena Koni ma stać się miejscem regularnych spotkań widzów z ambitnym teatrem, mówi Lucyna Lenart-Woźniak, dyrektor instytucji. Pierwszym widowiskiem będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy znani z publiczności wcześniejszych produkcji. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienie, staje się punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. Będzie to mocna, bezkompromisowa opowieść o człowieku będącym na skraju upadku. Premiera Pętli odbędzie się 17 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury.
2: Magazyn lokalny.
11: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, stolecie swojego istnienia.
12: Nazywam się Gustaw Kaźmierski, jestem prezesem tutejszej jednostki OSP Kraśnica od 5 stycznia 2025 roku po dzień dzisiejszy. Jest to kawał czasu, 100 lat, jest to dosyć podniosły i można powiedzieć bardzo ważny jubileusz w funkcjonowaniu tej oto jednostki, który też pokazuje, że jakby tutaj nie patrzeć, miejsce, które zostało stworzone, a miejsce tworzą ludzie, czyli należy też pamiętać i duży szacunek przede wszystkim oddać tym ludziom, którzy zakładali tę oto jednostkę. Jednostka powstała w 1926 roku, została założona przez mieszkańców miejscowości Kraśnica. Jednostka funkcjonuje po dzień dzisiejszy i powstała z zamiarem, można powiedzieć, udzielania pomocy, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe, bo nie ma co tutaj, kwestia jest bezdyskusyjna. We wcześniejszych, można powiedzieć, latach jedynie czym zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna, to niewątpliwie jej działalność zajmowała się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów. Jak wiemy z ram czasowych, no wcześniej tych pożarów było bardzo dużo. Duże obciążenie pożarowe ze względu na pokrycia dachowe w miejscowościach typu Strzecha, tak, które powodowały bardzo dużo pożarów. I myślę, że na podstawie tego też została zawiązana ta jednostka celem pomocy drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie tutaj uważam, że należy się wielki szacunek dla tych ludzi, którzy zakładali. Przede wszystkim duża determinacja, wytrwałość. Ta jednostka przetrwała czasy okupacji, czyli całą wojnę, nie została zawieszona. Później czasy PRL-u, gdzie też tworzyła, można powiedzieć, swego rodzaju wiele funkcji, bo można powiedzieć od domu strażaka do, można powiedzieć, takiego domu kultury, gdzie odbywały się też przedstawienia różnego rodzaju, zebrania, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. We wcześniejszych czasach też zostały tutaj też były organizowane jakieś imprezy taneczne. Można powiedzieć, jeszcze pełniła funkcję takiego żłobka i to też było dla społeczeństwa, tak można powiedzieć, taką dużą wartością dodaną. Także myślę, że ta jednostka jest wpisana bardzo mocno w tę miejscowość. połączona bardzo mocno z ludźmi, którzy ją tworzyli i są po dzień dzisiejszy. Oczywiście w miarę upływu czasu te zagrożenia się zmieniają. My mamy tego świadomość, cały czas się szkolimy, bo wcześniej, tak jak już wspomniałem, zajmowali się tylko, można powiedzieć, gaszeniem pożarów. Dzisiaj to wszystko ewoluuje, tak samo postęp techniczny, technologiczny sprowadza też nas do działania. Niosą się zatem inne zagrożenia, miejscowe zagrożenia. Mamy też w swojej okolicy farmy fotowoltaiczne, gdzie też trzeba po prostu, ta specyfika działania się zmienia bardzo dynamicznie z roku na rok. Musimy się przede wszystkim szkolić, no i zawsze być, można powiedzieć, do dyspozycji drugiego człowieka. Także to też jest dla nas wielki prestiż, ale też nie ukrywajmy, no też duże obciążenie, tak?
7: Członków liczymy około 70 osób i to tak można powiedzieć, że tak się zmienia na plus. Raczej czasami no ta tendencja jest różna. No we wcześniejszym czasie było tych członków więcej. Także, ale uważam, że ogólnie no raczej jesteśmy takim dosyć spójnym społeczeństwem, gdzie tam ta liczebność tych naszych druhów raczej jest tak na takim równym poziomie. Przede wszystkim chcemy, że tak powiem, dosprzętowić się jeszcze bardziej, żeby, można powiedzieć, ta jednostka była bardziej mobilna, bardziej taka, można powiedzieć, z duchem czasu, szła w postęp, czyli musimy na pewno zmieniać jakiś tam sprzęt, doszkalać się, pozyskiwać nowych ludzi, nowe doświadczenia, gdzieś tam organizować szkolenia, które po prostu są potrzebne, bo prawda jest taka, że dobry ratownik to żywy ratownik i świadomy przede wszystkim, tak? Tutaj też wiele osób też twierdzi, że no strażacy się nie boją. Ja uważam, że bać na pewno się boją, tylko trzeba umieć ten strach powstrzymać przed sobą, tak? Także człowiek świadomy na pewno się boi, tylko trzeba nauczyć się działać pod wpływem strachu, tak? A na pewno no, są takie miejsca, że tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, tak? Także to jest też taka specyfika dosyć, no, dosyć dziwna, ale no trzeba też, ktoś to musi wykonywać, tak? Tym niemniej jednak, tak jak mówię, no musimy się szkolić, przede wszystkim działać, pozyskiwać nowe sprzęty, to wszystko się zmienia i tak samo my się zmieniamy jako ludzie, tak? Także czas niesie zawsze gdzieś tam jakieś zmiany i trzeba do tych zmian jednak być przygotowany. Znaczy niewątpliwie tutaj też można powiedzieć, że my tutaj jako członkowie OSP, że tak powiem, zrzekamy się tak zwanego uposażenia na rzecz jednostki, czyli to gdzieś tam za wyjazdy i tak dalej, gdzie tam dostajemy ten tak zwaną rekompensatę za godziny działania, przekazujemy na cele jednostki, także dokupujemy sobie tam jakieś środki ochrony indywidualnej i tak dalej, pozyskujemy też jakieś też środki, tutaj gmina też nas wspiera, no i jeszcze dotacja MSWiA i z różnych, chcemy też korzystać z różnych innych źródeł zewnętrznych, żeby to faktycznie, też niewątpliwie też muszę podkreślić, że no musimy też dbać o te strażnice, musimy też, że tak powiem, spełniać standardy sanitarne. Myślimy też bardzo poważnie nad remontem naszej strażnicy, gdzie niewątpliwie no jest to potrzebne. Społeczność chce korzystać z naszej tutaj, z naszego domu strażaka. Wykazują chęć, także musimy też przygotować to miejsce, tak jak już mówiłem, miejsce tworzą ludzie, także w tych ludziach widzimy wielką nadzieję i myślę, że tutaj to społeczeństwo też, można powiedzieć, bardzo mocno na nas liczy, gdzie też no wielokrotnie no otrzymujemy wielokrotną pochwałę od społeczeństwa, że działamy bardzo dobrze, bardzo szybko i można powiedzieć profesjonalnie, tak? Także to też jest dla nas, można powiedzieć, taki wyznacznik, że społeczeństwo nas ceni, ale też my od siebie też bardzo dużo wymagamy i też dajemy z siebie bardzo dużo, niewątpliwie poświęcamy też dużo czasu prywatnego, gdzie jak wiemy dzisiaj czas jest, można powiedzieć, wartością deficytową i to też wymaga od nas bardzo dużo, można powiedzieć, poświęceń, ale myślę, że warto. Myślę, że warto poświęcać się dla drugiego człowieka, myślę, że nie jesteśmy tutaj sami dla siebie i to właśnie można powiedzieć, że to jest takie nasze motto przewodnie, które to tak i można powiedzieć i po ludzku i po strażacku tak działamy. Także to jest taka wartość bardzo mocno dodana. Jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej bierzemy bardzo czynnie udział w różnego rodzaju świętach kościelnych czy tam imprezach okolicznościowych. Także zajmujemy się też, prowadzimy też tutaj jakiś tam czy piknik z okazji Dnia Dziecka, jakieś dni otwarte robimy, żeby to społeczeństwo też widziało, że jednak jesteśmy tutaj tą częścią tak bardzo mocno zakorzenioną. Musimy też pamiętać o tym, że musimy być widoczni, żeby to społeczeństwo też o nas pamiętało. Także na pewno jesteśmy zawsze do dyspozycji. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to tak jak mówię, w każdych tutaj działaniach i tak samo jakieś tam imprezach okolicznościowych też bierzemy udział. Chciałbym sobie życzyć i tutaj wszystkim druhom, żebyśmy nawet wyprzedzali te, że tak powiem, zagrożenia, żebyśmy byli zawsze o krok do przodu, żeby one nas nigdy nie zaskakiwały. I to jest właśnie też, można powiedzieć, to jest też duże wymaganie od nas, żebyśmy się doszkalali zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, a nawet zawsze krok w przód. Bo tak jak mówię, no... Czasy się zmieniają, zagrożenia się zmieniają, ludzie się zmieniają, także tak samo jak i my też się musimy zmieniać i cały czas pracować nad sobą, tak? Na pewno życzyłbym jednostce już nie 100 lat, tylko na pewno 200, a może i więcej, czego sobie życzę i przyszłym druhom, którzy znowu po nas obejmą pałeczkę. Wątpliwie też jeszcze drugą kwestią, też chcielibyśmy pozyskiwać nowych ludzi, którzy chętnie by chcieli. Chcemy też stworzyć tutaj młodzieżową drużynę pożarniczą. Liczymy na tak zwane młode społeczeństwo, które by nas na pewno bardzo mocno wsparło, jeżeli chodzi o kwestie strażackiego, można powiedzieć, tutaj dzieła. I uważam, że w młodym społeczeństwie należy upatrywać kolejne lata działania tej jednostki. Także musimy też, że tak powiem, dbać o to młode społeczeństwo, zachęcać, pokazywać, że jednak jesteśmy potrzebni i budować w nich taki wizerunek, że strażak to jednak jest osoba, która budzi szacunek, ale też jest odpowiedzialną osobą. Także na miarę czasów też musimy pamiętać i o młodych. Nie możemy na pewno zapominać o starszych druhach, którzy tutaj byli. Niewątpliwie cenimy ich wielkim szacunkiem. Na pewno też wielokrotnie zawsze słuchamy też ich rad, korzystamy z ich rad jako doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy też, można powiedzieć, sami w sobie najmądrzejsi. Świadomy człowiek uważam, że powinien korzystać z dobrych rad i móc je zastosować w funkcjonowaniu zarówno jednostki, jak i w życiu zawodowym. My skupiamy się na ludziach tutejszej, czyli będący mieszkańcami tutejszej miejscowości. Jest to po części też praktyczne, bo w momencie gdzieś tam jakichś szkoleń czy wyjazdów czy coś możemy liczyć też na tych ludzi po prostu, bo wiemy, że oni tutaj są, tak? No tak jak wiemy, no dzisiaj społeczeństwo też jest gdzieś tam, po prostu podejmują pracę, też nie zawsze wszyscy są na miejscu, także możemy liczyć, że jeżeli nie dwóch czy trzech, no to znowu ktoś inny przyjdzie, jeżeli jest potrzeba taka, tak? No i tutaj też uważam, że należy docenić i przygotowanie i tak dalej tutaj do tego stulecia. My na pewno niewątpliwie też, że tak powiem, byliśmy organizatorami stulecia, ale też uważam, że to przypadło na nasze pokolenie, ale też należy pamiętać o tych i należy oddać wielki szacunek tym osobom, które zakładały, bo dzięki nim to my to stulecie właśnie mogliśmy, że tak powiem, przeprowadzić, przeżywać i można powiedzieć świętować, tak? Za co też serdecznie dziękuję z całego serca i myślę, że na kolejne lata, myślę, że co najmniej na następne 100 lat ta jednostka przetrwa. Taką mam cichą nadzieję. Dziękuję serdecznie.
11: 100 lat działalności OSP Kraśnica to historia wielu pokoleń ludzi gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy Konina coraz chętniej chodzą na siłownię. Jak się okazuje, zmienia się nasze podejście. Zamiast wyłącznie estetyki, kluczowym celem stała się poprawa zdrowia.
8: Marcin Choiński, cześć.
11: Jak do tego doszło, że ta siłownia tutaj powstała?
8: Ta siłownia jest jakby spełnieniem tego, wydaje mi się, o czym zawsze gdzieś tam marzyliśmy z wspólnikiem. Zaczynaliśmy od treningów zwykłych. Gdzieś tam po prostu w dalekiej przyszłości myśleliśmy o tym, żeby zacząć jakiś biznes. No wszystko się na to złożyło, że znaleźliśmy lukę po tej stronie miasta i wcisnęliśmy tutaj klub.
11: No właśnie myślę, że to był, gdyby teraz można już po 2 latach powiedzieć, że to był mega dobry pomysł. Trafiliście w taką niszę. Widać to na pewno po ludziach, którzy tutaj do ciebie przychodzą.
8: No cieszymy się bardzo, że mamy tylu zadowolonych klubowiczów, klientów. Oby tak dalej. Myślę, że większość jest zadowolona. Staramy się robić to, co umiemy najlepiej i cały czas chcemy być lepsi. Nie zatrzymujemy się i będziemy się rozwijać dalej.
11: W czym tkwi ten fenomen tej siłowni? Że jednak na naszym rynku konińskim jest dużo takich miejsc, a jednak tutaj można powiedzieć, że chyba według mnie najwięcej osób przychodzi.
8: W czym tkwi fenomen siłowni? Na to będzie składało się wiele rzeczy, czy to fenomen. Wydaje mi się, że na pewno dużą rolę odgrywają ludzie, którzy są w tej siłowni, to przede wszystkim atmosfera, którą tutaj wytwarzamy, społeczność, którą tworzymy. Wiadomo, brand, marka Xtreme Fitness. To również rozpoznawalność, to również jakość, to również standard. Jakość, standard i rozpoznawalność To są te rzeczy, które bardzo wpływają na sukces oraz no, przede wszystkim też praca, zaangażowanie w to, jak klub funkcjonuje. Myślę, że to głównie te rzeczy.
11: Jakieś plany na przyszłość najbliższą? Coś zamierzacie tutaj nowego może wprowadzić?
8: To znaczy tak, jeżeli chodzi o plany, no to wiadomym jest już od dłuższego czasu, że będziemy otwierać drugą siłownię, drugą lokalizację w Koninie. Jakby na razie ta lokalizacja jest chroniona w bardzo dużej tajemnicy, gdzie to będzie. Wiele osób nas pyta i podpytuje, a my starannie chronimy tą informację. Pracujemy cały czas, żeby właśnie stworzyć drugie miejsce, gdzie klubowicze będą mieli możliwość po drugiej stronie miasta również korzystać z siłowni sieci Xtreme, a my przyłożymy się do tego, żeby to równie był dobrze prosperujący biznes i świetnie działający klub fitness na takim samym poziomie, bądź lepszym, czego życzę sobie.
11: Można być jeszcze lepszym?
8: Zawsze można być jeszcze lepszym, nie można sobie obniżać poprzeczki, trzeba zawsze iść do przodu.
11: No ja gratuluję pomysłu.
8: Dziękuję bardzo.
11: Wszystkiego dobrego.
8: Dziękuję.
13: Rafał Frydrychowicz, Fryta. Tak wszyscy mnie...
11: Tak ładnie, pieszczotliwie. Spotykamy się w twoim chyba ulubionym miejscu. Muszę tak stwierdzić, tutaj pewnie czujesz się jak ryba w wodzie. A czym według ciebie ta siłownia się wyróżnia na tle tych innych wielu?
13: Generalnie masz rację, że czuję się jak ryba w wodzie, ale to na każdej siłowni. A to miejsce jest wyjątkowe dla mnie, ponieważ tutaj tą siłownią zarządzają moi bardzo dobrze znajomi, wręcz przyjaciele. Byłem na otwarciu, prowadzimy też różnego rodzaju inne imprezy, także bardzo się cieszę, że dostałem zaproszenie na drugie urodziny. Z chęcią je przyjąłem, jestem i mam nadzieję się dobrze bawić i przy okazji już zjadłem troszeczkę. Dobrze zjeść.
11: Tu same pyszności dzisiaj.
13: Tak, i zdrowe pyszności, aczkolwiek tort nie wiem jaki będzie, czy będzie zdrowy, ale już mniejsza o to w tym okresie jakim jestem, także mogę sobie pozwolić.
11: Wracając do tej siłowni, jak myślisz, czym ona się takim charakteryzuje, że no muszę przyznać, że przyciąga tutaj wielu miejscowych osobników, którzy chcą poćwiczyć.
13: Osoba, która wie, po co przychodzi na siłownię, która już gdzieś trenowała, to nie będzie miała problemu. Natomiast osoby, które pierwszy raz mają styczność z jakimkolwiek dźwiganiem ciężarów, tutaj przewaga tego klubu jest taka, że mają opiekę trenerską, mogą się zapytać, co mają robić. Trener pokaże, na jakim sprzęcie, czy na maszynach, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Ewentualnie później, jak idzie głębiej w las, to będzie mógł skorzystać z rad dietetycznych, co też wpłynie na rozwój jego sylwetki i poprawę zdrowia, bo to chyba najwięcej chodzi.
11: Właśnie jeżeli chodzi o tą sylwetkę, jak to teraz jest? Dbamy o nią, czy nie dbamy? Jak myślisz?
13: Fajnie, że jest lato, jest sezon. Wystarczy po prostu przejść się na plażę i znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Myślę, że no jest tragedia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Może wiąże się to też ze świadomością, jak naprawdę... Tu nie chodzi też o to, że ma być ten sześciopak na brzuchu, że mamy być, nie wiem, mega odtłuszczeni, bo nie o to chodzi. Tylko należałoby troszeczkę... Żyjemy w takich czasach, że kroki, spacer to już jest aktywność ruchowa. To jest normalna rzecz, która powinna być codziennością. Aktywność ruchowa to jest mocny trening, nie wiem, mocna praca w jakichś grach zespołowych, to jest aktywność ruchowa, a chodzenie w te, że tak powiem, no to powinna być normalność. Dzisiaj jest to nienormalne. Trzeba już to podciągnąć pod aktywność ruchową. Także społeczeństwo jest leniwe.
11: Ile razy w tygodniu powinniśmy ruszyć pośladkami, że tak powiem metaforycznie, żeby wyglądać?
13: Jeżeli chcesz to robić bardzo leniwie, bo też tak można, fajnie by było codziennie. Jeżeli do tego podchodzi się naprawdę z sercem i z pasją i wiemy, po co to robimy, myślę, że 3 razy w tygodniu takiego intensywnego naprawdę treningu jest wystarczająco, żeby już zobaczyć zmiany w naszym zarówno zdrowiu, bo o to też chodzi, no i efekt uboczny, piękna sylwetka.
11: Nieśmiało zapytam, ile razy ty trenujesz w tygodniu?
13: Dużo, bardzo dużo.
11: Codziennie?
13: W zależności od okresu, tak, ale trening cardio jest codziennie, a trening siłowy 5-6 razy w tygodniu.
11: A to teraz przed tobą jakieś zawody jeszcze tak prywatnie już?
13: Tak, teraz odpoczywam, jestem na takiej małej redukcji, przygotowuję się do okresu masowego, a później w przyszłym roku na wiosnę będę startował już w Lidze Pro.
11: I ja podziwiam, gratuluję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo i bierz się do roboty.
14: Paulina Anczak, witam serdecznie.
11: Wyróżniona. Z jakiego powodu?
14: Jestem szczerze bardzo zaskoczona, nawet nadal serce mi bije. No bardzo się cieszę. Chyba z tego powodu, że przez te 14 lat potrafię przyciągnąć do siebie mnóstwo ludzi i to jest cudowne, naprawdę. Jestem sama zaskoczona, że tak licznie zawsze sala jest wypełniona po brzegi, więc chyba właśnie przez to.
11: Czym tkwi fenomen tej siłowni oprócz ciebie?
14: Ojej, bardzo miło, dziękuję. Siłownia jest świetna, no dla mnie miejsce tworzą ludzie. Są tutaj cudowni ludzie, cudowni instruktorzy, cudowni trenerzy, świetna recepcja. I to właśnie ci ludzie, czyli osoby, które tutaj są codziennie, tworzą to miejsce i staramy się być dla naszych klubowiczów zawsze. I to jest chyba ten fenomen cały.
11: Czy jak to jest z konienianami i wiadomo, bo nie tylko konienianie przychodzą tutaj na tą siłownię, ale generalnie ludzie z okolicy i to dalekiej tutaj przyciągają. Jak to jest? Czy oni chętnie ćwiczą?
14: Tak, myślę, że tak. No sam widać tutaj, jeśli chodzi o aktywność klubowiczów, o to, że no, klub też wygrywa tym, że mamy coraz więcej klubowiczów. Nie jest mniej nas, tylko jest nas coraz więcej. Więc myślę, że my jako instruktorzy też staramy się jak najwięcej ludzi przyciągnąć na nasze zajęcia, czy trenerzy na siłownię, ale myślę, że tak. Myślę, że to przez parę ładnych lat teraz się rozwinęła ta aktywność fizyczna osób. Takie zmiana myślenia, tak? Każdy człowiek stara się być teraz aktywny, bo ta aktywność nam pomaga po prostu. Jesteśmy zdrowsi, to zdrowie jest nam potrzebne, bo zdrowie jest w tych czasach najważniejsze. Jak jest zdrowie, to jak to mówimy, jest już wszystko. Więc myślę, że ta aktywność nam przede wszystkim w tym pomaga, żeby być zdrowym. I myślę, że tak, że to myślenie ludzi w kierunku właśnie aktywności zmieniło się przez pryzmat paru ładnych lat i to jest fajne, że możemy to robić właśnie dla nich i po prostu im pomagać w tym, żeby być zdrowym.
11: Czym się tutaj zajmujesz?
14: Ja jestem przede wszystkim instruktorką Zumba Fitness. Oczywiście jestem również trenerem personalnym, ale poprzez to, że mam córeczkę 2,5-letnią w domku i nie mogę sobie pozwolić na tyle, żeby aż tak często tutaj być w tym klubie. Prowadzę 2 razy w tygodniu zajęcia Zumba Fitness, które prowadzę już od 14 lat, ale tak jak mówię, jestem również instruktorem fitnessu, prowadzę również zastępstwa w innych zajęciach. Może coś tam kiedyś się uda jeszcze poprowadzić, ale jak na razie jestem aktywną mamą i chciałabym być jak najwięcej w domu. Pracuję też na etat normalnie od rana, więc no, staram się z moją córunią spędzać jak najwięcej czasu i dlatego tu jest na razie mnie troszkę mało, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej.
11: Myślisz o jakichś maratonach zumby? Bo ja pamiętam z tego najbardziej liczę.
14: Cały czas są organizowane. Ja przede wszystkim w ciągu roku staram się organizować 3 eventy w ciągu roku i to jest zawsze event w marcu, czyli Taneczny Dzień Kobiet, gdzie zapraszam na scenę samych mężczyzn, czyli instruktorów i kobietki mają możliwość potańczenia z mężczyznami na scenie. Drugi event, który już niedługo przed nami, 26 września, zapraszam bardzo gorąco. Girls Power, czyli wtedy pojawiają się na scenie tylko kobiety. Zapraszam instruktorki z całej Polski i tak samo instruktorów z całej Polski i wtedy pojawiają się na scenie właśnie tylko kobietki i ta nasza energia, kobieca energia przebija tutaj i teraz właśnie 26 września i kolejnym eventem, który staram się ponawiać co roku, jest maraton mikołajkowy. Event mikołajkowy, czyli w grudniu zawsze spotykamy się, aby poświętować. Kocham Boże Narodzenie, kocham święta, więc uwielbiam spędzać ten czas z ludźmi, którzy też mnie uwielbiają, którzy lubią spędzać ze mną czas, dlatego zawsze w grudniu staram się też organizować maraton mikołajkowy. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, bo wszyscy mogą brać udział. Zawsze to się odbywa w Koninie, ewentualnie na sali w Brzeźnie, ponieważ tam jest bardzo fajna sala w Goku w Brzeźnie, więc również zapraszam. Bardzo często właśnie jak event mi się tutaj gdzieś sala nie uda zdobyć sali, bo ciężko jest z salami w Koninie, strasznie, więc jak mi się tutaj nie udaje zdobyć, to właśnie z Brzeźnem mam fajną współpracę i tam jesteśmy właśnie też często.
11: No i masz grono swoich fanek, które pewnie cały czas cię wspierają.
14: Tak, tak. Naprawdę mam szczęście. Możecie mi wierzyć, bądź nie, mam szczęście dla ludzi, ale może też przez to, że zawsze staram się być taką pozytywną osobą i zawsze jestem otwarta dla każdego, zawsze z każdym porozmawiam, bo uważam, że to jest fajne. Tym bardziej będąc instruktorem, myślę, że przez te właśnie 14 lat przyciągałam do siebie osoby, które po prostu lubiły ze mną rozmawiać na każdy temat, bo porozmawiam z wszystkimi na każdy temat. I gdzieś te fanki moje, w cudzysłowie, pewnie są, które mnie zawsze wspierają, za co dziękuję z całego serca, bo zawsze każda dziewczyna organizuje jakikolwiek event, chociaż jestem Zosia Samosia, niestety, i ja wszystko muszę sama zrobić. I moja córka jest taka sama, niestety.
11: To jakby niedobrze.
14: Tak, właśnie to jest niedobrze i wszystkie pragną mi pomóc, a ja zawsze gdzieś tam lubię mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, ale przez siebie. Oczywiście jak tylko potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, to mam mnóstwo ludzi obok siebie, którzy zawsze mi pomogą, więc jestem szczęściarą.
11: Ja gratuluję Ci dzisiejszego wyróżnienia i życzę wszystkiego dobrego.
14: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję i zapraszam z całego serca na zajęcia do Xtreme'a i na moje eventy. Zapraszam gorąco. Dziękuję.
15: Ewa Jarzyńska.
16: Beata Arendt.
17: Dlaczego właściwie może przychodzicie na siłownię?
15: Dlaczego? Dlatego, że to jest forma spędzenia dla nas czasu w inny sposób. Relaksu również, bo to jest taki relaks bardzo odmienny, relaks fizyczny, ale jest to miejsce, gdzie możemy popracować nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoimi słabościami. Zmagamy się zawsze ze sobą. Każde przyjście, chociaż ja jestem 4 razy w tygodniu, jest dla mnie zawsze wyzwaniem. I kiedy wracam po weekendzie, zawsze jestem zaskoczona swoim ciałem, które zamienia się w znak zapytania, bo jakby moje mięśnie zapominają po 3 dniach weekendu, że nad nimi pracowałam 3 dni wcześniej, więc jest to niezwykła przygoda również dla mnie. Możliwość poznania tych wszystkich ludzi, energia, jaka tutaj jest. No, energia jest niezwykła, niezwykli instruktorzy. No, mnie brakuje słów, żeby określić, jak fajny czas tutaj zazwyczaj spędzamy i polecam, polecam gorąco właśnie tutaj tę siłownię.
17: Właśnie 4 razy w tygodniu, co można tutaj robić?
15: O, dużo rzeczy. Mamy tutaj mnóstwo zajęć dla pań, które na przykład wstydzą się wyjścia na salę, że tak powiem, ogólną, tak, z maszynami, boją się tych maszyn. No, są zajęcia z power pumpa, czyli ze sztangami. Są zajęcia z zumby dla pań, które na przykład, mówię o paniach, ponieważ jestem kobietą w tym przypadku, ale panów również pewnie mile byśmy tutaj powitali w naszym, czy powitały w naszym gronie. Zdarzają się panowie na sztangach, na power pumpie, ale są tutaj bardziej te zajęcia skierowane pewnie dla nieśmiałych, do nieśmiałych kobiet, jak na przykład panie w różnym wieku, bo są i młode dziewczyny, jak i panie w starszym wieku, takim naprawdę panie dojrzałe już, powiedziałabym, ale z pięknymi ciałami, które wiedzą, jak zadbać nie tylko pewnie o swoją duszę poza siłownią, czyli pewnie chodząc, nie wiem, do kina, czy wyjeżdżając do teatru, czy czytając książki, ale również dbają o swoją fizyczność. Więc no, myślę, że tak, mogą potańczyć na zumbie. Są zajęcia z zumby, czyli zajęcia z tańca. Są zajęcia różnego rodzaju, gdzie pracujemy nad pośladkami, gdzie pracujemy nad naszymi udami, nad naszymi rękoma, nad postawą poprawną również, bo to jest bardzo ważne. Postawa, sylwetka, żebyśmy się prostowały, żebyśmy dumnie prezentowały to, co mamy tutaj do pokazania.
17: Właśnie i pytanie, czym ta siłownia wyróżnia się od innych, bo mamy tutaj na naszym lokalnym rynku trochę tych siłowni się narobiło. Dlaczego akurat wybieracie tą?
16: Ta siłownia powstała jako druga apokalipso, bo to apokalipso zostało zamknięte. Ja tutaj trafiłam głównie za instruktorkami. Za Pauliną Szygendą, która tutaj prowadzi zumbę. No i przy okazji poznałam świetne dziewczyny, które prowadzą sztangi. Ćwiczenia siłowe, które budują mięśnie, one nam potrzebne są do życia i dobrego funkcjonowania. Mamy też zajęcia z brazylijskich, z pośladków też. Chcemy pięknie wyglądać nie tylko z przodu, ale i z tyłu.
15: Na plaży.
16: Więc te zajęcia są świetne. Są też takie fajne zajęcia, gdzie jest całe ciało tutaj pobudzane do życia. Prowadzi to Gosia. Chętnie chodzimy. I co tutaj jest takiego fajnego? No może nie takie fajne dla nas, bo musimy pilnować, żeby się zapisać na te ćwiczenia, bo tyle jest osób. To jest może takie kurcze, trochę dla nas ciężkie, ale my nie zaczynamy tych ćwiczeń, póki nie minie 18.01 i się zapiszemy na następny tydzień. I dopiero 18.01 możemy zaczynać te ćwiczenia. Tak to wygląda w praktyce. Jest duże zainteresowanie, więc my tu po prostu z radością przychodzimy. Ja też chodzę 4 razy w tygodniu po 2 godziny i nie wyobrażam sobie po prostu tego, bez tego życia. Ja się lepiej czuję, mnie nic nie boli. Mnie nie boli kręgosłup, mnie nie boli kolano, które mnie wcześniej bolało. I no, nie wyobrażam sobie. Po prostu Motywujemy się też nawzajem z koleżanką i ona pisze do mnie, czy ty już jesteś? No ja już jadę i wiem, zajmij mi miejsce, to teraz ty zajmij mi miejsce, więc tak to wygląda w praktyce i naprawdę jest super, cieszymy się,
15: ale
16: że to
15: tak
16: jest.
15: Ale tak naprawdę tę siłownię, moim zdaniem, no tworzą ludzie i są to instruktorzy, jest to menadżer i w ogóle, no całą atmosferę buduje człowiek tutaj. I gdyby nie ci instruktorzy, gdyby nie te osoby, które witają nas z uśmiechem, z sympatią, w ogóle tutaj my mówimy o instruktorach, ale przecież recepcja, jaką tutaj pracę wykonuje recepcja. No dziewczyny z recepcji, chłopaki tutaj zawsze uśmiech, zawsze serdeczni, chętni, służą pomocą, wyjaśnią, jeżeli trzeba. Także no tutaj po prostu ta siłownia funkcjonuje rewelacyjnie pod każdym względem. Taka jedna wielka maszyna i każdy ten trybik tutaj wspaniale działa. Tak,
17: wszystko gra.
16: Wszystko gra. Tak, oprócz tego jeszcze są fajne zajęcia takie indywidualne z instruktorami personalnymi. To jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić, a chciałby, nie chciałby być na tej sali takiej na zajęciach zorganizowanych, tylko zacząć coś indywidualnego, no to te zajęcia są świetne, bo samemu rozpocząć ćwiczenia, nie znając tych maszyn, naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Ale tutaj jestem instruktorem personalnym, on pokazuje, wskazuje. Taka godzina pracy z nim jest świetna, bo później można, bo jak po iluś no, tam zajęciach.
15: Przygodę właściwie zaczęłyśmy od treningów personalnych. Tak się zaczęła nasza przygoda też z tą siłownią, że poznałyśmy Anię, naszą instruktorkę, i Ania nas to tak ładnie poprowadziła i nas tak wchłonęło tutaj to wszystko, tak nas wessała ta siłownia i nam to tak jest dobrze.
17: No chyba wchodząc właśnie takim całkiem zielonym, to trzeba jednak gdzieś tam zaciągnąć jakieś wiedzę.
15: Koniecznie, koniecznie jest potrzebna wiedza, zresztą nawet jeżeli nie ma zajęć takich indywidualnych, to instruktorzy, którzy są tutaj na tej siłowni, zawsze służą pomocą. Zawsze podejdą, zawsze podpowiedzą, to nie jest tak, że osoba, która jest na tej siłowni, jest pozostawiona sama sobie. Jeżeli czegoś nie wie, zawsze może się do kogoś zwrócić obok i

0: osoba obok, zawsze jej, znajdująca się obok, zawsze jej pomoże i to też jest fajne, to też buduje właśnie klimat tej siłowni, no i w ogóle przestrzeń, jaka tutaj jest, no jakość, no wyposażenia, no, no wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie, nie? Tak, jak należy, tak, my przerobiłyśmy parę różnych jeszcze innych siłowni, gdzie też są świetni ludzie na pewno. O proszę, proszę, Marcin, Marcinek nasz, tak, tak, najprzystojny, no, no nie, tu dużo przystojnych.
1: Ciało.
2: Tu jest dużo chłopaków fajnych. To też przyciąga, to też.
0: No ale piękni chłopcy, ale również jest dużo wspaniałych kobiet z pięknymi ciałami, walczącymi, odważnymi, które no, nie boją się i nie wstydzą się też swoich jakichś niedoskonałości. Ja naprawdę bardzo zachęcam każdą z pań, bo jednak pań jest mniej, żeby, no, żeby tutaj, no tak, to koleżanka mówi, może nie zachęcaj tak bardzo, bo miejsc nie będzie potem na naszych treningach.
2: Ciasno, ciasno.
0: Ale warto, warto naprawdę walczyć ze sobą i ze swoimi słabościami.
2: Czyli zachęcacie i zapraszacie.
0: Zachęcamy bardzo, tak.
1: Polecamy.
0: Tak, tak, tak, polecamy. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję, zawsze miło.
1: Dziękuję.
2: Przełamanie mitów, zmiana narracji z dobrze wyglądać na dobrze funkcjonować oraz realne wsparcie edukacyjne mogą okazać się jednym z najtańszych narzędzi poprawy zdrowia.
3: Magazyn lokalny.
2: Ruszamy z informacjami. Trzy gminy z powiatu konińskiego wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rządowego programu modernizacji Orlików.
4: Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny możemy aplikować środki pozyskane właśnie na obiekty sportowe. Nie ukrywam, że w mojej gminie 23 sołectwa są i na te szkoły chwał i mamy w kilkunastu miejscach właśnie siłownie zewnętrzne. Niestety, jeśli chodzi o boisko Orlik, to jest tylko jedno. Dzisiejsze środki pozyskane powodują to, że modernizujemy. My robiliśmy to kiedyś własnymi środkami. To było bardzo fatalnie zrobione. Dzisiaj pozyskane środki pozwolą na to, żeby właśnie odmienić to boisko i ono będzie nowoczesne, przygotowane do tego, żeby normalnie były realizowane zajęcia i dlatego z radością odebrałem to, a przy okazji powiem, że na sesji Rady Miejskiej w Rychwale podjęliśmy uchwałę, że będzie boisko sportowe, jeśli chodzi o zjednoczenie Rychwał, doświetlone, a więc będzie oryginalne oświetlenie do prowadzenia rozgrywek okręgowych, a więc kolejne dwa wielkie wyzwania dla naszych sportowców. To jest chyba dzisiaj istota całego problemu, bo z jednej strony mówimy o tym, że dzieci brakuje, bo przypomnę, ja jestem 16 lat burmistrzem i było 1250 dzieci, teraz jest 830, a więc jeśli o tych, które są, nie zadbamy, to nie będziemy inwestować, nie, no to właśnie będzie tragedia. I dlatego z radością dzisiaj przekazuję moim mieszkańcom, młodzieży, szkole właśnie informacje, że zmodernizujemy boisko, drugie będzie doświetlone i oczywiście marzymy o tym, żeby w kolejnym roku zrobić również bieżnię wokół boiska, zamkniemy pełen kompleks i będziemy zupełnie inaczej oceniani. Dla mnie to jest kwestia prosta i oczywista, bo te środki są, jeśli powiedzmy otrzymujemy, to natychmiast zostanie ogłoszony przetarg wykonawca, jeśli tylko będzie takowa możliwość, to według mojej oceny w trybie pilnym zostanie to zrealizowane. Wierzę, że realizacja, bo to był projekt, który będzie realizowany w 2027 roku, a więc rozpoczniemy nowy rok już, jeśli chodzi o wakacje, o ten czas najbardziej intensywny, już z nowym, dobrze przygotowanym Orlikiem. Tylko może dodam do tego, że czekam, kiedy również w mojej takiej koronnej dyscyplinie, ja jestem zwariowanym cyklistą, pozwolę sobie przypomnieć, że w każdym miesiącu organizujemy rajdy rowerowe. Mnie Rychwał, wiele osób właśnie, tych starszych również się przekonało do tego. Na Orliku nie tylko są zajęcia dla tych najmłodszych, ale przecież ono może funkcjonować również w innych godzinach i dlatego przy dobrze przygotowanym boisku, właściwie oświetlonym, to jest kolejny temat. I najważniejszy pewnie dla nas, jako samorządowców, którzy liczymy pieniądze, że oświetlenie starego Orlika to są ogromne pieniądze, bo to są pierwsze te lampy, które były, one nie spożywają prądu, ale zjadają, a dzisiaj będą na pewno LED-owe, czyli kolejna oszczędność, czyli tak dużo korzyści w ramach tego samego projektu. Dziękuję bardzo, ja tylko powiem, że inicjatywa właśnie modernizacji wszelkich Orlików, czyli co dzisiaj i że dostaliśmy na to pieniądze, bo powiem, że radni właśnie często muszą wybierać między drogą

0: kulturą a sportem. Ja nie będę odpowiadał, jakie jest, kto jest zwycięzcą. A tutaj nie musimy o to walczyć. Tu dostaliśmy pieniądze, przywożę pieniądze dzisiaj w tym dokumencie. Brawo. No niestety trzeba będzie troszeczkę dołożyć, ale co, łatwiej jest dołożyć, jeśli coś dostaliśmy. Dlatego jeszcze raz ogromnie dziękuję. Dobry pomysł Ministerstwa Sportu.
1: Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki. To jest dla mnie bardzo ważne. Obiecaliśmy, że każdy Orlik, który będzie potrzebował tego wsparcia, jeżeli chodzi o proces remontowy, otrzyma takie wsparcie. Mówię to z wielką dumą, jako Wielkopolanin, że Wielkopolska bardzo mocno korzysta z programu modernizacyjnego i w ogóle programów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Też to zapowiedziałem. Dla mnie Wielkopolska jest bardzo ważna i chcę, żeby jak największa ilość środków także tutaj trafiała. Jeżeli chodzi o program modernizacji, tylko w tym roku 40 obiektów zostanie wsparte. Kwota ponad 20 milionów złotych, ale też to nie koniec, bo budujemy pełnowymiarowe boiska, budujemy nowe Orliki, także kwota wsparcia, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową w Wielkopolsce, jest imponująca i cieszę się bardzo, że dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządowcami i samorządem tyle udaje się dobrego zrobić. Orliki już mają swoje lata. Jesteśmy słupcy. Spójrzcie, szanowni państwo, na to boisko. Ono potrzebuje rewitalizacji, ale też spójrzcie wokół, ile tych inwestycji się dzieje. Gdy zaczynałem być ministrem, oddanych, wyremontowanych Orlików było 300. Teraz już jest ponad 700. Nie ma dnia, żeby w Polsce nie był otwierany nowy Orlik lub też wyremontowany. To jest największy plac budowy, największy program modernizacyjny od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszę. Nasi poprzednicy zapomnieli o Orlikach, obrazili się na Orliki. Ja jestem dumny, że jako poseł Koalicji Obywatelskiej, ale teraz przede wszystkim jako minister sportu i turystyki, chcemy nadać nowe życie tym obiektom i to się dzieje. Kryteria są jasne i oczywiste. Samorząd, który składa wniosek w ramach programu modernizacyjnego, jeśli merytorycznie on jest przygotowany, jeżeli wszystko się zgadza, ja też to powiedziałem, to jest priorytet rządowy. Każdy Orlik, który potrzebuje wsparcia, jeżeli chodzi o remonty, uzyska to wsparcie. Dlatego walczę o budżet Ministerstwa Sportu, dlatego walczę o budżet na infrastrukturę właśnie w taki sposób, żeby tych pieniążków, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe, nie zabrakło i na remonty Orlików tych pieniędzy nie zabraknie. Uśmiech dzieciaków, to jest najważniejsze. Zobaczcie, jak to boisko jest wykorzystywane i tak jest wszędzie. My sobie nie możemy wyobrazić w Polsce przestrzeni sportowych bez Orlików. Co by było, gdyby nie było Orlików? 2600 obiektów w skali całego kraju. Już 1600 obiektów jest w procesie modernizacyjnym. Poprzednie 8 lat praktycznie nic się nie działo. My tylko w 3 lata już blisko 2/3 tych obiektów zrewitalizowaliśmy. Budujemy też kolejne nowe. Tak, robimy to dla dzieciaków. Robimy to po to, żeby przywrócić modę na sport. Robimy to po to, że jak mama przyjdzie z córą, czy tata przyjdzie z synem na boisko, po prostu młody zobaczy, wow, to takie boicho, chcę tu grać, chcę aktywnie spędzać czas. Bo aktywność fizyczna to zdrowie nas wszystkich i o to walczymy i bardzo się cieszę, że Wielkopolsce tyle dobrego udaje nam się zrealizować. Stąd się nie tylko wywodzę, ja się tutaj urodziłem i cały czas mieszkam. Kocham Wielkopolskę, jestem Wielkopolaninem i też zdaję sobie z tego sprawę i robię wszystko, że rzadko się zdarza, żeby minister konstytucyjny był stąd. I też sobie zdaję sprawę, że przez wiele lat inwestycje sportowe nie były tak szeroko tutaj realizowane za naszych poprzedników, więc ja się też staram nadrobić ten czas. Dla mnie każdy dzień, każda nowa inwestycja, każde dofinansowanie dla samorządu w Wielkopolsce to jest po prostu wielki powód do dumy, bo znam Wielkopolskę i gdy przyjeżdżam przez każde miasto, to jadę przez Gniezno. Tak, tutaj robimy pełnowymiarowe boisko. Tu już dzieciaki za chwilę będą miały piękny obieg, jeżeli chodzi o hokej na trawie. Szatnia na medal jest gotowa. Będę w Słupcy. Wow, tu było to stare boicho, teraz jest nowa rzecz. Będziemy rozmawiać w Koninie o kolejnych ważnych inwestycjach. W Turku, czy też w Kole, czy w wielu innych miejscowościach. To jest ważne, bo przecież jesteśmy stąd. I dla mnie jest najważniejsze. Ministrem się bywa, a Wielkopolaninem się jest. I to jest dla mnie wielki powód do dumy. Będzie więcej. To, co powiedziałem dzisiaj, rozstrzygnięcie programu remontu Orlików. Za chwileczkę będę rozstrzygnął program nowych Orlików, z których też na pewno skorzysta Wielkopolska. Za chwilę program budowy hal sportowych. Też już wiem, że mnóstwo samorządów z Wielkopolski jest do tego przygotowane. Także spotykamy się bardzo często i myślę, że tylko i wyłącznie z dobrymi informacjami dla naszej kochanej Wielkopolski. Dzięki.
2: Mówił Stefan Dziamara, burmistrz Chwała, a zadanie ma być zrealizowane w przyszłym roku. Historyczna perełka Koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
3: I burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania, tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok, no one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją. Natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak? Jak Państwo spojrzycie, to czasem to lico muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie muru północnego, który praktycznie no, groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku Warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury, co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być no, drewniany, w ogóle nie wchodził w grę, bo już tych konstrukcji się nie stosuje. Chociażby widzimy przykład tej wieży w gminie Krzymów. Te konstrukcje po kilkunastu latach po prostu ulegają degradacji i trzeba je po prostu tak najlepiej stawiać od nowa. Natomiast tutaj były dwie kwestie. Albo stal nierdzewna, albo po prostu beton. No beton jest, dla mnie był, ja byłem przeciwny, to byłaby zbyt ciężka konstrukcja przy cegle. Gdyby to był jeszcze mur zamkowy, rzeczywiście z kamienia, tak jak mamy to na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to może tak jak w Ogrodzieńcu jest kamienna na przykład, jest betonowa, betonowe schody. Ale tutaj przy cegle, no to musi być delikatna konstrukcja, odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także no udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, no tak, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była, jej potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany, tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc no trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu no na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę. Widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę. Polecam, z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
4: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. No, proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie zdecydowanie była tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były no, też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieże było no, zwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, no, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację, przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje, była koncepcja zniesienia takiego budynku niewielkiego muzealnego z jakimś tam, to też no, bo koszty, nie wiadomo, że są to było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury i to jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ no, bardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację, aby tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku warty. Nie? To była najgorsza sprawa. A potem no, izolacja, konserwacja. No, a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżącej konserwacji. I to, co mówiłam, no, należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu i to wszyscy mieszkańcy koła przede wszystkim powinni o to dbać. Nie?
5: Dziękujemy.
6: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej i Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum życia średniowiecznego, kiedy to zamek taki stanowił miejsce, w którym cała społeczność się gromadziła. Była i tu i kuźnia, i nie książęce, bo tutaj nie było księcia, ale były tutaj posadowione centrum władzy, jak gdyby w tym rejonie. No i szlachta, która się tutaj zjeżdżała na spotkania właśnie na tym zamku. Koło wpisuje się w nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam od wielu, wielu lat, on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
7: Jesteśmy mieszkankami koła. Wszystkie. No my na to czekaliśmy, bo no w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz no mamy, zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy i teraz no fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, no jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
8: Mamy nadzieję, że się zmieni tak. W naszym kole, że będzie dużo więcej.
7: Miasto ciekawe, historyczne, można się nieźle zakręcić.
9: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Kolski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. No co? Świetne. Jestem mieszkańcem Koła. Zapraszamy cały region, kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
2: A wieża widokowa jest dostępna codziennie do 30 września. Zwyciężczyni Ligi Mistrzyń i piłkarka FC Barcelona Ewa Pajor odwiedziła swój pierwszy klub, Medyka Konin. Spotkała się ze swoimi kibicami, a na ręce prezesa przekazała koszulkę, w której zagrała w finale.
10: Dzień dobry. Hej. Brawo.
5: po latach Ewa Pajor, wychowanka medyka Konin, najsłynniejsza polska piłkarka, obecnie piłkarka FC Barcelona, zawitała z powrotem w naszym klubie. Witamy gorąco Ewę. Roman Jaszczak.
10: Chcieliśmy przez te kilka minut Ewie przypomnieć,

0: na pamiątkę, naszą koszulkę. I powiedzieć, tak jak mówiliśmy wtedy, że to jest twój dom, Medyk Konin. Robimy wszystko, żebyś miała gdzie wrócić. I jak już skończysz karierę międzynarodową i będziesz miała ochotę jeszcze trochę pograć w piłkę w Polsce, Medyk Konin dalej jest twoim domem.
1: Dziękuję bardzo. Dobrze, jak zaczęliśmy od rozdawania koszulek, to ja też mam taką specjalną w sumie koszulkę, bo nie jest to tylko koszulka z tego sezonu, ale jest to koszulka z właśnie z finału Ligi Mistrzyń z Olympiquem Lyon z tego sezonu. Te pierwsze mecze w Lidze Mistrzyń właśnie zagrałam tutaj z Medykiem Konin. Pierwsze zwycięstwo. Jak tak sobie patrzyłam, to bramka w sumie może niepodobna, ale strzał trochę identyczny, czyli po długim słupku i ta radość po tym zwycięstwie no była taka sama jak po zwycięstwie właśnie w Lidze Mistrzyń. Dlatego prezent dla trenera, dla klubu, koszulka właśnie z tego mojego wyjątkowego meczu, wyjątkowego zwycięstwa, bo takie jest, ale tak naprawdę wszystko tutaj się zaczęło z tym samym numerem. Dziękuję trenerze. Jestem taką osobą, właśnie już trenerowi powiedziałam, że gdy jechałam tutaj do Konina, to czułam może nie takie same emocje, bo mój pierwszy przyjazd do Konina to był ogromny płacz, bo musiałam zostawić moją rodzinę, chociaż moja siostra była ze mną, ale był smutek, a dzisiaj były takie też emocje we mnie, troszkę brzuszku się zakręciło, trochę wzruszenia, dlatego jestem szczęśliwa i cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z wami, że mogę odwiedzić tak naprawdę, gdzie to wszystko, ta profesjonalna piłka się zaczęła, dlatego jestem wdzięczna za zaproszenie i szczęśliwa, że mogę tu być. Nie myślę o tym, ile tak naprawdę mam lat. Cieszę się z tego, co mogę robić, czyli grać w piłkę nożną i to sprawia mi ogromną przyjemność. Ja myślę, że wiek to tylko liczba. Mamy o tam najlepszy przykład, że naprawdę wiek to tylko liczba i gdy daje z siebie wszystko i dba o swoje ciało i trenuje się każdego dnia na 100%, to wiek nie ma znaczenia.
0: Medyku może grać do 50.
1: Dokładnie pamiętam właśnie moją pożegnalną tutaj konferencję i to wszystko, co tutaj się działo i myślę, że przez te wszystkie lata, które mnie tutaj nie było naprawdę, nie tylko pod względem piłkarskim, ale również rozwinęłam się jako osoba i dla mnie to jest też bardzo, bardzo ważne, aby w tym aspekcie również się rozwijać, być dobrym człowiekiem, bo tak mnie właśnie nauczono przez te wszystkie lata. W Barcelonie mieszka się bardzo dobrze, jestem tam szczęśliwa, ale zawsze ten powrót do domu też jest dla mnie bardzo wyjątkowy. Będziemy walczyć z moim klubem o wszystko, co jest możliwe. Mamy wspaniały skład, mamy wspaniałych trenerów, mamy niesamowite miejsce do tego, aby walczyć o te same trofea, które zdobyliśmy w tym roku. Moim marzeniem jest po prostu stawać się coraz lepszą piłkarką, osobą. Moim wielkim marzeniem było wygrać Ligę Mistrzyń, ale w tym roku to zrobiłyśmy z moim klubem, a teraz kolejnym marzeniem jest to, aby wygrać ponownie Ligę Mistrzyń. Wiemy, że Liga Mistrzyń w przyszłym roku będzie w Polsce, w Warszawie, dlatego to jest moje kolejne marzenie i oczywiście z reprezentacją awansować na Mistrzostwa Świata pierwszy raz w historii. No jakby spędziłam wiele czasu właśnie tutaj w Koninie, dlatego oglądałam mecze Lecha Poznań, ja też właśnie pochodzę z Uniowa, gdzie tam jest region Widzewa, dlatego te dwa kluby gdzieś są mi bliskie i oglądam i jeżeli mogę, to oglądam właśnie polską ekstraklasę. Tak daleko nie wybiegałam w przyszłość. Wtedy w mojej głowie był ogromny smutek, bo opuszczałam mój klub, gdzie się wychowałam, gdzie dostałam tą najważniejszą szansę, czyli zagrania w profesjonalnej piłce. I wtedy miałam ogromny smutek, ale też trochę na pewno strach przed tym, co będzie przede mną, czyli wyjazd do nowego kraju, wyjazd do nowego klubu. Ale z perspektywy czasu na pewno niczego nie żałuję. To była jakby najlepszy krok w tamtym momencie i było wiele emocji, zdecydowanie wiele emocji właśnie przy tym naszym pożegnaniu tutaj z Koninem. Tak naprawdę nie wiemy co będzie się działo przy kolejnych moich krokach. Ja jestem w tym momencie skupiona na tym co jest teraz, tu i teraz, czyli jestem zawodniczką najlepszego klubu w Europie, teraz mogę to powiedzieć i jestem tam bardzo, bardzo szczęśliwa, a co będzie w kolejnych moich latach, tego jeszcze nie mam zaplanowanego. Już się język troszeczkę plącze, bo emocji jest wiele, ale nigdy nie mów nigdy.
0: Tak jak wtedy nie miała zaplanowanego pójścia do Barcelony. Była skupiona tylko na Wolfsburgu, bo była to wtedy też świetna i znakomita drużyna. Chociaż przypomnę kibicom i dziennikarzom, że tu na tym stadionie w meczu pożegnalnym Medyk Konin pokonał Wolfsburg, zwycięzcę Ligi Mistrzów. Taką wtedy mieliśmy drużynę.
1: Oczywiście, że zaglądam. Mecze niestety ciężko jest oglądać, ponieważ mam swoje gdzieś też tych spotkań, mamy bardzo, bardzo wiele, ale zawsze czytam, gdy spotykam się z Anią Gawrońską, zawsze o tym rozmawiamy, bo myślę, że ten klub zasługuje na to, aby wrócić do Ekstraligi, aby wrócić na to miejsce, na które zasługuje i bardzo w to wierzę. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, aby ten klub wrócił do Ekstraligi i zagrał ponownie w Lidze Mistrzów. Wszyscy to czujemy, że naprawdę w ostatnich 5, nawet mogę powiedzieć chyba więcej, lat piłka nożna na całym świecie. Wiemy statystycznie, że jest to najszybciej rozwijająca się dyscyplina na świecie, dlatego czuć to naprawdę przy każdym kolejnym roku, jak piłka nożna się rozwija. No dla mnie to jest to, co widzę najbardziej, to ile kibiców nas wspiera przy meczach w Lidze Mistrzów, gdzie gramy na największych stadionach na świecie, Camp Nou zapełnione, też również w reprezentacji Polski pobite kolejne rekordy, dlatego no i zainteresowanie również mediów was, także wspólnie rozwijamy tą piękną dyscyplinę i to jest wspaniałe. Oj, ja uwielbiam ryby, dlatego tam mogę cieszyć się naprawdę niesamowitym smakiem ryb. Tak naprawdę wszystkie trofea, nawet oczywiście najbardziej wyjątkowe są te z pierwszą drużyną, czyli nasze pierwsze mistrzostwo Polski. Akurat

0: ta walka, ale to było naprawdę to mistrzostwo, które smakowało bardzo, bardzo dobrze, ale też te wszystkie mecze w Lidze Mistrzyni, ale również dla mnie takim wyjątkowym wspomnieniem jest to, jak po raz pierwszy przyjechałam do Konina. Byłam malutką dziewczynką, która zagrała pierwszy raz w koszulce medyka Konin na hali Rondo. To był akurat turniej na hali, także to też dla mnie takie bardzo wyjątkowe wspomnienie, jeżeli chodzi o ten klub, ale no tak jak mówię, tych wspomnień jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak, było bardzo wiele emocji, to było szczęście, wdzięczność za to, za kolejną szansę tak naprawdę, aby zagrać w kolejnym finale Ligi Mistrzyń. Oczywiście do tej pory gdzieś po każdym finale był ogromny smutek, a po tym finale mogłam poczuć to ogromne szczęście, ale również jakby wdzięczność za to, że za tą kolejną szansę zagrania w Lidze Mistrzyń, bo to też nie jest oczywiste, aby zagrać w tylu finałach, dlatego ja jestem bardzo szczęśliwa, że miałam szansę zagrać w 6 finałach i wdzięczna za to, że zdobyłam w tym roku z moją drużyną to wyjątkowe trofeum. Dla mnie największym zwycięstwem w tym sezonie było to, że zdobyłyśmy wszystkie możliwe trofea z moim klubem, bo to był dla nas bardzo wyjątkowy sezon i z tego jestem najbardziej szczęśliwa. To chyba widzieliśmy też na nagraniu, jak wiele kibiców w tamtym czasie było na naszych trybunach. Naprawdę to był chyba taki nasz w sumie wspólny mecz, gdzie tak, tych kibiców było niesamowicie wiele. I
1: ja powiem Ci ciekawostkę, wtedy nie mogłem tego zdradzić jako trener i prezes, ale na tym stadionie jest 2850 krzesełek. Przepraszam, siedzi prezydent, też nie wiem, czy powinienem, ale dzisiaj mi wybaczy. 2850 krzesełek, a na meczu było 4860 osób. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Od prezesa Romana Jaszczaka otrzymała zaproszenie powrotu do Konina na koniec swojej kariery.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z naszego regionu. Zaczynamy. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach, który od wiosny do jesieni roznosi się po okolicy. To poferment z pobliskich biogazowni, który wylewają rolnicy na pola. O tym, jak utrudnia on życie na co dzień, porozmawialiśmy z mieszkańcami Gosławic.
6: Jeżeli chodzi o uciążliwości zapachowe, które w tym roku znacznie się nasiliły, bo problem z tym był już od kilku lat tak naprawdę, czyli latem, no wiosną i jesienią również, było czuć w pewnych okresach bardzo uciążliwy zapach. I to taki zapach jak pochodzi od zwierząt, ale jeszcze dodatkowo nasilony jakimiś preparatami chemicznymi prawdopodobnie. W tym roku sytuacja się nasiliła i tutaj doszło to już do ściany w zasadzie, ponieważ upały, które w tym roku panowały, mieliśmy taką falę upałów z rekordowymi wartościami. Akurat właśnie w okresie tych upałów, przed tymi upałami, okazało się, że ten zapach się nasilił. To było tam dosłownie 2-3 dni przed tą zapowiadaną falą upałów, kiedy było już wiadomo, że będą te temperatury rekordowe, których jeszcze w Polsce nie było. I ten zapach był na tyle intensywny, że nie można było otworzyć okien. I teraz proszę sobie właśnie wyobrazić, jaka sytuacja jest, gdy nie można otworzyć okna przy temperaturze 40 stopni w cieniu. Tutaj mieszka sporo osób starszych i tak naprawdę ta sytuacja, która nastała, zagrażała ich bezpieczeństwu i życiu w zasadzie w tym momencie. My już wiemy teraz, skąd ten zapach pochodzi. Wtedy dopiero szukaliśmy przyczyn tego zapachu, ale tak naprawdę my wytoczyliśmy tutaj jako stowarzyszenie też nasze Gosławice apel w zasadzie do każdego, kto może mieć jakikolwiek wpływ i do władz miasta i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i do Ogólnopolskiego też Funduszu Ochrony Środowiska, czyli do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mają jakikolwiek wpływ na to, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o te zmiany zapachowe. Wytoczyliśmy tak naprawdę taki apel, że jeżeli coś się nie zmieni, to tak naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi tutaj na naszym terenie północy miasta, ponieważ ten smog był na tyle uciążliwy, że no, ludzie nie mogli otworzyć okien, czyli przy upale 40 stopni w dzień w cieniu, nocą nie można było otworzyć okna, ponieważ ten zapach był na tyle duszący, że no, nie można było ani wyjść na zewnątrz, ani tak naprawdę wpuścić tego do mieszkania. Najgorsza sytuacja była w czerwcu i w lipcu, czyli w tych falach największych upałów tak naprawdę, bo no, powiedzmy, nie było w poprzednich latach takiego aż dużego nasycenia negatywnych emocji społecznych, ponieważ no, jeżeli ten zapach występował tam powiedzmy sobie w marcu, gdzie tam no, ludzie nie śpią przy otwartych oknach, bądź nie wietrzą aż tak mieszkań, to nie było tutaj większego z tym problemu. Natomiast no, teraz my to odczuliśmy już w takim sensie negatywnym, że po prostu niektórzy mieszkańcy uważają, że ktoś specjalnie chce ich tutaj tak naprawdę, nie wiem. Oczywiście to są jakieś tam opinie ludzi, ale tak to wyglądało troszeczkę, tak, że w tą falę upału ktoś nam tutaj powylewał, jak się okazuje, na pola tą substancję i to później przy korzystnych wiatrach akurat, czyli jak wiało to w naszą stronę, czyli tutaj w tym przypadku Gosławic, czy cukrowni Łężyna Pątnowa, to te osoby po prostu miały tak duszący zapach, że nie dało się po prostu funkcjonować normalnie. Ludzi bolały głowy, także no naprawdę czuliśmy się tutaj jak w jakimś, no nie chcę tego porównywać, ale no jakimś Czarnobylu troszeczkę akurat, nie? Że jesteśmy tą częścią miasta, chociaż tutaj no mieszkańcy oczywiście mają swoje zdanie w tej kwestii tutaj i jakby Gosławice no nie są tutaj, nie muszą być tą częścią miasta, no ale jeżeli formalnie tą częścią miasta tutaj są, to istnienie takich zakładów tutaj jak biogazownie między nami a Kuninem i wylewanie na pola tego po fermentu jest dla nas no, dramatem tak naprawdę, tak? No bo po prostu no, ludzie, my się tutaj po prostu męczymy. Więc takie sytuacje, które są tak naprawdę, no bo to nie jest problem jakby samego miasta. Oczywiście tam co jakiś czas gdzieś tam do Niesusza, powiedzmy do tych dzielnic północnych, czy na piąte osiedle jakiś zapach doleciał, jak mocny wiatr wiał, ale tak naprawdę to my się tutaj z tym męczymy, więc oczekujemy od władz miasta, że rozwiąże tą sprawę tak naprawdę, no bo wielokrotnie interweniowaliśmy i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w kolejnych instytucjach, także w Ministerstwie Klimatu. Natomiast no, tutaj sprawa jest taka, że dopóki te biogazownie będą i będą mogły tak funkcjonować, to zawsze też się znajdą rolnicy, którzy od nich kupią ten poferment i sytuacja będzie nadal taka, jaka będzie, czyli za rok możemy się spodziewać, albo jeszcze teraz jesienią po prostu tej samej sytuacji. No, mieszkańcy byli na tyle zdesperowani, że no tutaj widząc jakby troszeczkę tutaj zostawienie same sobie, ponieważ no, wielokrotnie ta sytuacja była zgłoszona od Straży Miejskiej na policję, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta, do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mogą mieć jakikolwiek wpływ. No i widzą to, że to nadal śmierdzi, no to mieszkańcy sami po prostu biegali za tymi samochodami, bo przecież one jeździły tutaj po drogach, które wylewały to na pola. No i są oczywiście filmy ponagrywane, gdzie te beczkowozy, nazwijmy to tak, jeździły, gdzie to wylewały i że to po prostu tutaj takie coś było. Tak więc no mieszkańcy sami musieli się w ten sposób tutaj zorganizować, żeby cokolwiek zrobić i sami te dokumenty zbierać. Chciałbym tutaj zaapelować, no dzisiaj jesteśmy akurat w takiej sytuacji w sumie, gdzie ten problem jakoś na dziś on nie jest dla nas pierwszorzędny, tak szczerze powiem dzisiaj, tak jakbyśmy zobaczyli, to my tego smrodu tutaj nie czujemy, tak, ani w Gosławicach, ani w cukrowni Łężynie, ani w Pątnowie. Także od tego czasu, kiedy było takie nasilenie, to uderzenie przed tą falą upałów rekordową, gdzie my praktycznie, tak szczerze mówiąc, jak sardynki się dusiliśmy w domach, szczególnie, że tu jest dużo osób starszych, to od tego czasu się sytuacja uspokoiła, natomiast my oczekujemy rozwiązania tej sytuacji, czyli nie wiem, czy dobrym pomysłem jest funkcjonowanie, istnienie biogazowni w mieście tak naprawdę tutaj, która oddziela na przykład właśnie te części północne od drugiej części miasta, bo problemu nie ma w tej części miasta w Koninie, nie ma w Starym Koninie, nie ma na tych osiedlach, które są właśnie w tej części też Nowego Konina, tylko ten problem tutaj jest w tej sytuacji naszej, czyli wtedy, kiedy do nas wieje wiatr. Ale i to z różnych kierunków, no bo tak naprawdę na pola może być wylewany ten poferment wszędzie.
2: Wydaje mi się, że ta firma się rozbudowała i jest coraz większa i dlatego ten smród jest coraz większy. Bo tak jak 3 lata temu była mniejsza, no to wiadomo, smród był mniejszy. Teraz produkują więcej, no i więcej po prostu śmierdzi, tak? Śmierdzi tak, że nie idzie wytrzymać. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Taki miks. Naprawdę coś pięknego. Okno pozamykane na 4 spusty, a jak człowiek wyjdzie na dwór, to ma ochotę tylko wejść z powrotem do domu i do łazienki. Smród nie jest zniesienia. Czasami było tak, że nawet te lata do tyłu śmierdziało, w zależności od wiatru i gdzie tą beczkę wylewali. Te beczki jeżdżą non-stop, wieczorami to widać. Ogólnie duży ciągnik z dużą beczką. Tylko jeździ jeden taki ciągnik tutaj u nas. w okolicy i to on to wszystko rozwozi. Jakaś tam inicjatywa była mieszkańców, chcą zrobić jakąś tam straż gosławicką i po prostu ogólnie pilnować tych ludzi, co jeżdżą z tymi ciągnikami, tak? Będziemy latać z jakimiś pikietami, z nie wiadomo z czym, tak? Z całym dostępnym asortymentem. Na chwilę obecną tego zapachu, no może tak nie było, bo po prostu pola były posadzone kukurydzą i różnymi takimi ziarnami, tak? Teraz jest wszystko skoszone, no to ten smród się znowu nasila, no bo teraz mają gdzie wylewać, tak? Myślę, że jak nie weźmiemy to swoje ręce ogólnie, to żadna ustawa tutaj nie da. To po prostu musi być ogólny jakiś strajk koniny wszystkich okolic, które mieszkają tam przed tą biogazownią, się spotkać i po prostu blokować wszystkie ciągniki, które wyjeżdżają.
5: W tej sprawie władze miasta spotkały się z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
7: Mamy dzisiaj już trzecie spotkanie po Pątnowie, Łężynie. Mamy teraz spotkanie w Gosławicach, bo te trzy osiedla najbardziej sygnalizowały nam temat związany z uciążliwościami zapachowymi. Problem się też wziął z tego, że zmieniły się przepisy, które dopuściły praktycznie wszystkie biogazownie do tego, aby mogły być biogazowniami rolniczymi, czyli takimi, gdzie ten poferment rolnicy mogą zabrać z tych biogazowni, czy kupić i sobie rozrzucić na polu. Do tej pory mieliśmy jedną taką biogazownię, natomiast teraz druga biogazownia istniejąca na terenach inwestycyjnych też stała się rolniczą, w związku z czym jest tego dwa razy więcej i mieszkańcy sygnalizowali, że od kilkunastu lat to się odbywa, ale to się przyzwyczaili, bo to jest tylko w pewnych okresach, natomiast teraz jest tego więcej. No i teraz rozmawiamy, że przede wszystkim cały czas pilnujemy tych biogazowni, żeby one realizowały swoje działalność w granicach wszystkich zezwoleń, w granicach decyzji środowiskowej, ale też chcemy tutaj zmobilizować rolników, żeby trochę w inny sposób się zachowywali, żeby to nie było tak, że rolnicy wyleją to na pole, nie będzie to zaorane i wtedy ten zapach się odbywa. Często są to rolnicy, którzy w ogóle nie są z Konina, oni są ogólnopolskimi rolnikami, więc tutaj nawet nie są związani w żaden sposób z Koninem, natomiast problem mają mieszkańcy Konina. Na pewno chcemy zwrócić się do tych rolników, którzy bezpośrednio od miasta dzierżawią grunty miejskie, trochę ich nastraszyć w taki sposób, że po prostu wypowiemy im te umowy, jeżeli nie będą tego w odpowiedni sposób wylewać na pola. Druga kwestia to bardzo dużo też jest takich upraw na terenach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR-u. Tam jest ich zdecydowanie więcej. No i też chcemy się zwrócić do KOWR-u, żeby pomógł nam z tym tematem w stosunku do swoich dzierżawców. Oczywiście część jest na gruntach prywatnych, tam niestety nic nie możemy zrobić. Często są takie procedury, że tego pofermentu jest za dużo wylewane. Także takie rzeczy, jak tylko ktoś ma, to niech od razu zgłasza do Wydziału Ochrony Środowiska, bo wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wtedy mieliśmy już takie przykłady, że WIOŚ rzeczywiście przyjechał, nałożył mandat. To też powoduje, że jednak potem ci rolnicy mogą się obawiać trochę dokonywać takiego procederu. Także tak naprawdę już mamy to trochę za sobą, bo zostało to wylane, można powiedzieć, poferment się już rozlał, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać w przyszłym roku. Na pewno są konkretne limity, tam jest około 3 do 4 beczek może być rozlanych na 1 hektar i są określony czas, okres. Także tutaj też trzeba pilnować tego, żeby poza tym okresem i poza tymi limitami nie było to wywożone. Na przykład mamy z wrześni rolnika, czyli albo w ogóle spoza województwa, także w większości są to rolnicy spoza Konina. Na bieżąco każdy sygnał, który był zgłaszany, to od razu Wydział Ochrony Środowiska jechał na kontrolę albo wysyłał to do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast tutaj też zwrócili się mieszkańcy do pani radnej Marii Sławy Królikowskiej, która też była inicjatorką, żeby zorganizować takie spotkania na tych trzech osiedlach. Przy okazji chcieliśmy wykorzystać te spotkania do innych tematów, bo na każdym osiedlu też się różne rzeczy dzieją. Mieszkańcy też się zastanawiają, tutaj na przykład w Gosławicach po zlikwidowanych kurnikach budujemy boisko. Będzie także przebudowywana bardzo mocno sieć ciepłownicza na całych Gosławicach w ciągu następnych 2-3 lat. Także też chcemy o tym mieszkańcom opowiedzieć. Więc myślę, że też będą inne tematy dotyczące pewnie dróg, chodników, utrzymania zieleni czy porządku w mieście.
5: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, który zapewnił mieszkańców, że będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami, żeby zapobiec dalszym incydentom. Na terenie Konińskiego Muzeum znajduje się dworek, który skrywa wiele pamiątek i eksponatów z dawnych lat. Wśród nich meble i przedmioty, które wcześniej należały do znanej pisarki Zofii Urbanowskiej. O szczegółach opowie nam Małgorzata Szuman-Gorczyca z Muzeum Okręgowego w Koninie.
8: W salonie właśnie namiętnie grywano w karty. To była jedna z podstawowych rozrywek tamtego czasu, ale także bardzo często w salonie mieścił się jakiś taki kącik, gdzie można było przysiąść i szybciutko jakąś notatkę, jakiś liścik napisać. Jest to wszystko Biedermeier, więc wydaje mi się, że właśnie się bardzo fajnie prezentuje. Garderoba zmieniła nam się w gotowalnię, czyli pokój służący do przebierania się. Fotel sanitarny był poprzednio w sypialni, teraz został tutaj tak dyskretnie za parawanem ustawiony. No i w narożniku stoi myjnik z przepięknym zestawem z fajansu kolskiego, który żeśmy wypożyczyli z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, właśnie jako miejsce do mycia się. Także ten serwis, który jest w jadalni na stole, to także jest własność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. To są wszystko wyroby fabryki Freudenreicha.
9: Przepraszam, tak się dopytam, ale właśnie tego rodzaju fotele sanitarne, w jakim czasie one były jako stosowane, że tak powiem, tak w codziennym użytku?
8: Znaczy się w codziennym użytku to raczej one nie były, bo to nie był tak bardzo powszechnie stosowany mebel. Na ogół był to po prostu nocnik, a na co dzień to prawda, wygódka gdzieś tam w ogrodzie. Natomiast to są już meble raczej XIX-wieczne, nawet te późniejsze jeszcze były bardziej zabudowywane, bo to był taki wielki, jak tron, taki fotel i miał całą przestrzeń między nogami zabudowaną i tam na przykład wiadro wstawiano, a nie tak jak tutaj do tego tylko nocniczek był wstawiany. Ale i tak no, pozwalało to w bardziej komfortowy sposób te niezbędne czynności odbyć. U góry są jeszcze jest jeden taki pokój, właśnie jest buduar, czyli pokój pani domu. No i dwa pomieszczenia, które nazywamy jakby na pamiątkę pomieszczeń, które kiedyś w dworku były pokojem dziecinnym i pokojem gościnnym, ale w jednym mieszczą się pamiątki po Zofii Urbanowskiej, a w drugiej ekspozycja mebli XVIII-wieczne. Ustawienie mebli w buduarze jest takie samo jak było, natomiast są nowe koronkowe firany i wydaje się, że to dodało jeszcze dodatkowego wdzięku pokojowi.
9: Przypomnijmy tylko, buduar to miejsce?
8: To taki prywatny pokój pani domu. Tak jak gabinet to jest pokój pana domu, tak buduar to pokój dla pani domu.
9: Czyli tutaj zazwyczaj jest miejsce, gdzie można sobie odpocząć. Co jeszcze w takim buduarze się znajduje?
8: Powinien być jeszcze szezlong taki do wylegiwania się. No niestety nie mamy takowego w zbiorach, ale mamy bardzo wygodne fotele. No i jest taki typowy kobiecy mebelek, czyli niciak. Jako że robótki ręczne to było oprócz prowadzenia domu właśnie podstawowe zajęcie kobiet w tamtym czasie. One bez przerwy musiały coś robić. Jako młode dziewczyny uczyły się jeszcze malować, oczywiście grać na fortepianie, ale tak zajęte były właśnie wszelkiego rodzaju robótkami. Szyciem odzieży, naprawianiem odzieży, haftem, robieniem koronek. Stąd właśnie taki mebelek specjalnie przeznaczony na tego rodzaju zajęcia. Kiedyś w Gosławicach stała rządcówka, zwana tutaj dworkiem. Ona znajdowała się tam za kościołem kawałek. Ale w latach 60. już nie było właściwie po niej śladu. I kiedy było organizowane muzeum, to zapadła decyzja, żeby jakby trochę na pamiątkę tamtego dworku wybudować tutaj dwór. I jako wzór posłużył dwór Kurnatowskich z Różkowa. To taka wioska pod Kołem, tam był majątek właśnie Kurnatowskich, gdzie w drugiej połowie XVIII wieku oni wybudowali właśnie dwór. Tamten dwór został trochę później rozbudowany, jeszcze dobudowane do niego zostało skrzydło. I była taka koncepcja, aby tamten dwór przenieść tutaj do Gosławic, no ale to nie udało się i po prostu na podstawie dokumentacji architektonicznej tego dworu z Różkowa został wybudowany ten. Także budynek jest jest nowy. Natomiast no, wyposażenie to są autentyczne meble. Tak jak mówiłam, tam na dole jest Biedermeier, tutaj jest Ludwig Filip, czyli takie właśnie meble. I teraz ten eklektyzm w jadalni, to są meble XIX-wieczne, czyli z czasu, kiedy ten dwór po prostu działał, funkcjonował. Muzeum, że tak powiem, chroni obiekty, więc naszym obowiązkiem jest dbanie o ich dobrostan. No i po prostu trzeba pilnować, a kołatki wejdą w każde drewno, na nim jest wszystko jedno, czy to XVII, czy XIII wiek, czy XX. Drewno jest drewno. Te meble były na ogół bardzo wysokiej jakości, nie psuły się tak szybko jak współczesne i tak szybko się ich nie pozbywano. Jeżeli kupowano jakiś nowy komplet mebli, to na przykład do reprezentacyjnego pokoju, czyli do salonu, a wtedy tamte meble stamtąd były przesuwane do innych pomieszczeń. Poza tym mieszkańcy dworu mieli jakieś swoje ulubione meble, nie wiem, fotel po dziadku, albo jakąś sekreterę po prababci i tych mebli nadal używali. Stąd myśmy tutaj zrobili właśnie taką ekspozycję mebli XVIII-wiecznych, gdzie jakiś czas temu żeśmy uzupełnili ją o te dwa pasy kontuszowe, które tutaj się pojawiły. Mamy portret Wacława Rzewuskiego w kontuszu, w stroju polskim, tak aby pokazać, jak, w jaki sposób te pasy były wiązane, w jaki sposób się je nosiło. To są właśnie meble pani Urbanowskiej. Istnieje opowieść, że to biurko Urbanowska dostała od Jadwigi Łuszczewskiej do Otymy. One się przyjaźniły i podobno to jest właśnie prezent dla pisarki.
5: Godzinę otwarcia dworku znajdziecie na stronie Konińskiego Muzeum. Trwa sezon grzybowy i tak jak kilkugodzinne spacerowanie po lesie to ogromne korzyści dla zdrowia, to ich spożywanie może okazać się sporym ryzykiem, szczególnie jeśli nie potrafimy odróżnić grzyba jadalnego od trującego. Jedna pomyłka może skończyć się ciężkim zatruciem, niewydolnością wątroby, a nawet śmiercią, o czym opowie nam więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
10: Z jesienią zawsze nam się kojarzy grzybobranie. Pojawiły się grzyby w naszych lasach, przestrzegamy i zalecamy. Jeżeli chodzi o grzybobranie, jest to nawyk nasz taki polski. Lubimy chodzić po lesie, lubimy zbierać. Natomiast zasada jest jedna i święta od wielu lat. Grzyby zbieramy tylko te, które znamy. Grzyb, który jest nieznany, nie może wylądować w naszym koszyku. Najbardziej niebezpieczny, zresztą od wielu lat mówimy, jest muchomor sromotnikowy. Można go niestety pomylić z kilkoma gatunkami jadalnych grzybów. Dlatego tu pamiętajmy, że bywa on podobny do kani, bywa on do młodej pieczarki lub gołąbka zielonowatego. Pamiętajmy, że nie wolno zbierać młodych zarodników, młodych grzybków, bo nie można ocenić zarówno jego pełnego kapelusza, nie można ocenić nóżki, a co ważne, również podstawy, czyli tej torebki, jeżeli chodzi o groźne grzyby. Muchomor sromotnikowy od wielu lat zbiera żniwo co roku i to jest dramat. Dramat polskich rodzin, bo to niestety zwykle truje się cała rodzina. Muchomor sromotnikowy nie tak szybko, bo po 6-80 godzinach może wywoływać uczucia tak zwane zaburzenia gastryczne, nudności, wymioty, bóle głowy, do utraty świadomości włącznie. Należy bezwzględnie zgłosić się od razu do lekarza, albo wzywając karetkę, albo jadąc prąd do szpitala. Jeżeli chodzi o muchomora, zaczyna on niestety atakować wątrobę. Blokuje wiele receptorów, dlatego później trudno tą wątrobę chronić. Ale nie jest on tylko dla wątroby, że tak powiem, toksyczny. Lubi niestety niszczyć nerki, serce, a co najważniejszy układ nerwowy. Stąd pojawia się te zaburzenia świadomości i złe samopoczucie. Niestety najczęściej pacjenci właśnie z tymi gastrycznymi, potem zaburzeniami krzepnięcia, zaburzeniami świadomości, po śpiączkę, no i niestety do śmierci włącznie. Częstokroć słyszymy, że szukanie stanie dawcy wątroby. To w 90% jest niestety ciężkie zatrucie grzybami i to grzybem chormem sromotnikowym. Dlatego my od lat przestrzegamy. Tak, grzyby, tak, spacer do lasu, tak, ale z drugiej strony eksperymentowanie w znajomości grzybu jest niestety śmiercionośne. Nie ma tutaj eksperymentu. Tylko grzyb, który jest grzybem pewnym, może wylądować w naszym koszyku. Pamiętajmy, że jeżeli występują bóle brzucha, nudności, należy jednak interweniować, nie zostawiać sobie tego na przyszły dzień. Ważne jest również zabezpieczenie resztki pożywienia, bo one często stanowią podstawę do badań toksykologicznych. I kilka takich ważnych rad. Jeżeli zbieramy grzyby, idziemy na grzyby, ubierzmy się odpowiednio, bo przy tej okazji przypomnijmy, że są jeszcze twory, które na nas czekają, kleszcze. Grzyby, łąki, niestety idąc na grzyby, załóżmy długie spodnie, załóżmy długi rękaw. Po powrocie do domu obejrzyjmy się. Niestety kleszcze są już w tej chwili wszędobylskie i są prawie całoroczne. Ich aktywność może trochę spada w wielkie mrozy, ale obserwujemy, że już w lutym, już w marcu, czy też późnym grudniowym dniem można kleszcza złapać. Grzyby najlepiej zbierać do przewiewnego koszyka. Pamiętajmy, folia, worek foliowy, to nie jest dobre miejsce do zbierania grzybów. Grzyby te parują, grzyby te niestety często mogą ulec tutaj zakażeniu pomiędzy sobą. Kolejna rzecz, omijajmy zbieranie grzybów przy drogach. No niestety badania ważne pokazują, że zawierają one mnóstwo metali ciężkich i nie ma tu nic zdrowego, a wręcz przeciwnie, można sobie go pooglądać, ale raczej do koszyka go nie zbierać. Zalecamy zbieranie pewniejszych grzybów, czyli z tak zwaną gąbką, pod kapeluszem, a nie tych blaszkowych, bo one zdecydowanie częściej mogą nas doświadczyć bardzo, bardzo brzydko. Jeżeli chodzi o zbieranie i możemy skorzystać, przy stacjach sanitarnych są tak zwani eksperci do oceny. Warto o tym pamiętać, że jeżeli mam i nie chcę się ich pozbyć, może warto skorzystać z takiej pomocy, jeżeli chodzi o ekspertów. I co najważniejsze, ilość mitów, których nie podejmuje się wymienić, jest przeogromna. Nie wierzmy w mity. Podam tylko jeden. Jak poliżesz ogonek i nie piecze, to jest dobry. Najgorsza rzecz, którą można zrobić. Nie wierzmy mitom, że jak wygotujesz, to toksyna wyjdzie. Nie wyjdzie. Druga rzecz, pamiętajmy, że grzyby mają być dla nas przyjemnością, odpoczynkiem i relaksujmy się w tym lesie. Natomiast zbierajmy to, co znamy, to, co jest pewne i to, co będzie dla naszego zdrowia i dla naszej rodziny. Proszę Państwa, jest wiele substancji, wiele rzeczy, których unikamy. Tak jak miodów nie dajemy noworodkom, tak grzybom nie dajemy do tego drugiego, czwartego roku życia. Nie odważyłabym się, nie? Mimo wszystko, bo to może wywołać różne reakcje, nawet żołądkowo-jelitowe. Czy ten organizm jest już i ta wątroba tak wydolna, żeby trawić i poradzić sobie z tym wszystkim? Także ostrożnie z grzybami.
5: Pamiętajcie, w przypadku problemów z rozpoznaniem grzyba warto zasięgnąć opinii doświadczonego grzybiarza lub sanepidu. Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, tym razem z Konińskim Słupem Milowym w roli głównej, o czym opowie więcej Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
11: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca. I to jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał, nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji i tym razem, tak, Koniński Słup Drogowy, tak zwany Słup Milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Konieski Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie. My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie tak żyjemy, młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie. Bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. Tak, nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. W ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało, także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1. Te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. Bardzo to pobudza naszą świadomość, w ogóle to ta cała nasza twórczość z KTT. Nie przechodzimy już obojętnie po dowodzie bardzo osobistym, po sztetlu, teraz po spektaklu o Andrzeju Łaskarzu. Nie przechodzimy obojętnie, po prostu po ulicach Konina. Do tej pory nam się udawało, mam nadzieję, tak teraz też starałam się mieć to w głowie, tworząc nowy spektakl. Do tej pory udawało nam się tak ugryźć tą lokalność, która z jednej strony dla Koninian jest bardzo lokalna, ale jak gramy gdzieś te spektakle konińskie poza granicami naszego miasta, to okazuje się, że te historie są bardzo uniwersalne.
5: Premiera spektaklu odbyła się we wrześniu, ale w planach jest przedstawienie plenerowe. Szczegółów szukajcie na profilu KTT.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na kolejną część naszych informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Zuzia, Mateusz, Eryk, absolwenci Akademii Młodych Liderów w Koninie, chcą wprowadzić kilka zmian w aplikacji miejskiej M-Mieszkaniec. O swoich pomysłach opowiedzą Wam już za chwilę.
12: My chcemy zmodernizować aplikację M-Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, jak może nie inaczej, nie nakierować, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miasto też zarządzanie, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. No działa to na takiej zasadzie, jak jest w Warszawie, to jest ta aplikacja 115, no nie pamiętam całościowej, 11, 115 bodajże jakoś tak. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie, no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze. Tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście. No jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. Miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja. Na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja. No jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty. No jednakże, no, wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta. No, te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. Walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i to, czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby no nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów od ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
13: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam zapytać tak jakby, albo powiedzieć po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
12: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się promować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że mieszkaniec prowadzi, jakby aplikacja mieszkaniec jest dostępna głównie w Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogłyby zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, nie mają gdzie się spotkać, gdzie mogą pójść, bo też dużo, no nie ma co ukrywać, no nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcemy wprowadzić coś, co rzeczywiście dalej będzie się rozwijało i coś, co jakby po nas zostanie. Chcielibyśmy wesprzeć miasto właśnie w promocji wśród młodych mieszkańców, wśród osób starszych. Wiadomo, że też nie każda osoba starsza, senior potrafi płynnie korzystać z telefonu. Myślę, że warto by było wprowadzić może jakieś warsztaty na przykład, w których osoby młodsze, osoby starsze mogłyby się integrować i właśnie rozwijać swoje umiejętności, tak jak osoby starsze na przykład mogłyby rozwijać umiejętności korzystania z jakiegoś telefonu. No osoby, wiadomo, że osoby starsze też mają dużo do zaoferowania młodym, więc myślę, że to by było z korzyścią dla obu stron.
5: Mówili Zuzia, Mateusz i Eryk, absolwenci Akademii Młodych Liderów w Koninie. Coraz więcej murali z motywem kwiatów pojawia się w naszym regionie. Stoi za nimi koniński artysta Mateusz Dryer, który opowiedział nam o swojej twórczości i dlaczego to polne kwiaty są motywem przewodnim jego dzieł.
14: Pierwsze murale zacząłem malować w momencie zaangażowania się w prace społeczne na terenie tutaj Biskupic w gminie Grodziec. To była taka potrzeba, żeby stworzyć coś na zewnątrz, co by nadało jakiegoś uroku w przestrzeni, bo akurat pamiętam, remontowaliśmy tam naszą strażnicę, też staraliśmy się o różne środki, żeby tą naszą strażnicę wyremontować. No i zaproponowałem, że mogę z tej też okazji namalować na jednej ze ścian mural. Więc to był taki początek, można powiedzieć.
5: Oglądam te twoje murale właśnie, zarówno widziałam ten pierwszy, później jeszcze kolejny. Właściwie to widać tutaj taki wspólny mianownik twoich prac. Jest coś charakterystycznego, co można identyfikować od razu z tobą. Możesz powiedzieć, co to takiego?
14: No ja zacząłem malować motywy kwietne i widziałem, że ta potrzeba właściwie na wsiach jest, że żeby wrócić do korzeni, do jakiejś formy ludowości, czy nawet tak ludyczności i to w pewien sposób wizualnie scharakteryzować. Więc te motywy kwietne w muralach, one się u mnie dosyć często przewijają i stwierdziłem, że to jest fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa, by właśnie na takich większych powierzchniach pokazać to, co w codzienności dla nas jest takie niezauważalne, czyli przyroda w biegu pędząc, no wiadomo jest, mijamy to, ale nie zwracamy na to uwagi, więc stwierdziłem, że kwiaty, które mogą ozdabiać jakby większe powierzchnie, takie budynki, pokażą tą przyrodę, tak, w większym formacie, w innej skali i zwrócą uwagę po prostu na piękno tej przyrody, na tej natury, której w zasadzie jesteśmy częścią, z którą się powinniśmy identyfikować i dbać, nie zapominać, bo zamykani w zasadzie często jesteśmy gdzieś w domach, w blokach i ta przyroda, no ona jest gdzieś obok, ale no zupełnie, no tak zapomniana.
5: Jeżeli chodzi w ogóle o format murali, one bardzo często właśnie tak jak ty wspomniałeś, tutaj jest taki silny wyraz i silny przekaz jednocześnie, bo tutaj i kolorystyka, tego nie sposób nie zauważyć, ale właśnie murale mają to fajne zadanie. Tutaj tak jak wspomniałeś, to zbliżenie do człowieka, do przyrody, do natury, ale ogólnie murale też bardzo często mają takie zadanie, że tak naprawdę nie dość, że ożywiają, to jeszcze właśnie przekazują jakieś treści. Uważasz, że taka forma właśnie murali to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi na przykład o takie przestrzenie miejskie, czy jednak warto dane budynki, dane ściany termomodernizować, wszystkie, żeby były pastelowe, czy jednak dbać też o to, żeby niektóre ściany na przykład właśnie nosiły w sobie taki przekaz, jaki dają murale?
14: Tak, jak najbardziej. Termomodernizacja to jedno w zasadzie, ale z drugiej strony możemy te ściany upiększyć i wykonać jakiś mural i może być to związane z tematem bliski danej społeczności, czy jakichś lokalnych wzorów, czy jakichś motywów, które po prostu są nam bliskie. Może być to jakiś element patriotyczny, może być to właśnie narodowy, czy związane właśnie z danym miastem, jakaś postać, tak? Więc no, możliwości są przeróżne.
5: A teraz wracając jeszcze do twojej pracy, to jest też twój projekt. Od początku wszystko do końca. Ty stoisz za takimi muralami?
14: Tak, tak. Najpierw wykonuję projekt, oczywiście z uprzednią tutaj konsultacją z zainteresowanymi i odpowiadam na potrzebę, czyli właściwie przygotowuję kilka wersji takich projektów, no i wybieramy potem, który ma się pojawić na danej ścianie.
5: Farby jakieś się specjalne stosuje, żeby ten projekt, bo tutaj jest bardzo dużo żywych kolorów w twoim projekcie, żeby to nie wyblakło po jakimś czasie. Jest taka możliwość, żeby to w taki sposób poprowadzić, żeby cieszyło oko jak najdłużej?
14: Tak, tak. No farby są specjalne, typowe właśnie stosowane dla murali na warunki zewnętrzne i właśnie na słońce. No tam są pigmenty już użyte o takiej przedłużonej trwałości, ale wiadomo, no fizyki nie przeskoczymy, więc działanie promieniowania ultrafioletowego no tutaj gdzieś nam z czasem pokaże, że te kolory mogą wyblaknąć, ale te farby, no które stosuję są takie najlepsze na rynku, by ta trwałość była zachowana jak najdłużej.
5: Powiedz, czy właśnie muralami chcesz się zajmować cały czas? To jest w tej chwili taki twój sposób na życie?
14: Znaczy, ja się zajmuję muralami między innymi, bo też tworzę inne rzeczy. Zajmuję się też muzyką. Maluję też w mniejszym formacie, projektuję graficznie, robię jakieś animacje czy takie jakieś krótkie działania filmowe, więc eksploruję różne obszary jakichś działań i twórczości. No i chciałbym też wrócić do takich swoich działań związanych ogólnie z sztuką wystawienniczą, bo też też budowałem różnego rodzaju instalacje, więc chciałbym też do tego wrócić.
5: Wiemy, czym się zajmujesz teraz, jakie masz plany na najbliższą przyszłość. Opowiedz nam troszeczkę o sobie, skąd w ogóle ta pasja i ten kierunek artystyczny, czy to też wiąże się z twoim wykształceniem? Jak to było?
14: Takim tworzeniem, czy rysowaniem, malowaniem, to w zasadzie zajmuję się, można powiedzieć, od dzieciństwa. Odkąd pamiętam, brałem farby, pędzle czy kredki i rysowałem. Nawet pamiętne chyba moje rysunki gdzieś na ścianach, po domach czy w mieszkaniu, gdzie no to się wiązało raczej z nieprzyjemnością tutaj dziadków czy rodziców, ale przymknęli oko na takie rzeczy i w zasadzie powiązałem to, można powiedzieć, te swoje zainteresowania z dalszą swoją taką drogą życiową. Też w pewnym momencie poszedłem tutaj na malarstwo i grafikę warsztatową. Wtedy było to ASP w Poznaniu, później to ASP zostało przekształcone na Uniwersytet Artystyczny i po roku czasu przeniosłem się na Wydział Komunikacji Multimedialnej na kierunek Intermedia i tam się zająłem już troszkę innymi rzeczami.
5: Czy rzeczywiście wykształcenie na przykład na takiej uczelni artystycznej powoduje, że talent rozkwita, czy wręcz przeciwnie, są jakieś formy narzucone? Jak byś to ocenił? Ciekawa jestem właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kształcenie w kierunkach artystycznych.
14: W moim przypadku, no ja się rozwinąłem. Niesamowite było w studiach to, że można było eksplorować takie różne formy i kierunki właśnie różnych rozwiązań twórczych, tak, i szukać jakby tych środków wyrazów, że uważam, że to był chyba najlepszy czas w moim życiu i naprawdę niestracony, że można było się rozwijać dzięki tej uczelni, więc jak najbardziej.
5: Mateusz, a skąd pochodzisz?
14: No, jestem z Konina.
5: Z Konina, mieszkasz w Koninie. Czy uważasz, że właśnie osoba, która ma talent, ma pasję, dąży w kierunku artystycznym, może się spełniać w takim mniejszym trochę mieście? Bo wiemy, te ośrodki duże, te naukowe, dysponują galeriami, dysponują bardzo dużym zainteresowaniem. A jak ty oceniasz, jak to wygląda w Koninie? Czy artysta może funkcjonować w mieście takiej średniej wielkości?
14: Troszkę może powiem od swojej perspektywy, bo będąc na studiach, ja w zasadzie też zacząłem od organizacji takich różnych wydarzeń. Też organizowałem Gallery Weekend razem tutaj ze znajomymi właśnie studentami i tak samo z pomocą mojej uczelni. Ale szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest naprawdę nieistotne. Czy to jest duży ośrodek, czy to jest jakieś większe miasto, gdzie są inne możliwości. Bo ja w zasadzie zaczynałem, będąc na wsi przez jakiś dłuższy okres czasu, zaangażowałem się w jakieś działania społeczne i stwierdziłem, że poniekąd trochę zapomniałem o sobie, o swoich jakichś tam takich działaniach twórczych, więc stwierdziłem, że dlaczego nie wieś? Czy to jakoś stoi w sprzeczności? No nie, więc chciałem, żeby nawet w takich bardzo małych wioseczkach, typu nie wiem, 600 osób mieszkających, może się pojawić coś, co będzie odpowiadało na jakąś potrzebę estetyczną, że ludzie mają bardzo różne potrzeby estetyczne. Powiedzmy, w miastach, jak są galerie sztuki, gdzie ta sztuka jest w pewien sposób wyrafinowana, jest ta odpowiedź. Natomiast na wsiach jakby zupełnie inne rzeczy przemawiają do osób, więc tam myślę, że nie trzeba niesamowicie jakichś intelektualnie rozbudowanych, nie wiem, form, czy to plastycznych, czy jakichś rzeźbiarskich, żeby przemówić. Więc wydaje mi się, że czasami ta prostota, która wynika gdzieś po prostu z pasji, chyba zawiera w sobie wszystko. I nie ma naprawdę żadnej różnicy.
5: A jeszcze ciebie dopytam, ponieważ jak były powiatowe dni strażaka, to widziałam ciebie w mundurze strażackim jeszcze na to wszystko.
14: Tak, zapisałem się do straży, tak, przeszedłem szkolenia, też już tam na akcjach uczestniczyłem, także fajna forma zaangażowania takich działań, można powiedzieć, oddolnych, bo ASP to jest typowo straż taka ochotnicza, gdzie każdy jak chce, to może po prostu przyjść i zrobić coś, tak, bezinteresownie dla drugiej osoby, czy nawet jeżeli chodzi o ratownictwo, o takie podstawowe rzeczy, którym się zajmuje straż, po właśnie działania kulturalne, więc tam się też odnalazłem.
5: Teraz wrócimy znów do murali, do twojej twórczości. Jak ważna jest dla ciebie na przykład reakcja osób, które oglądają twoje murale już, jak są skończone i takie w pełnej okazałości? Ma to dla ciebie jakieś znaczenie?
14: Znaczy, nie zastanawiam się nad tym, Właściwie chciałbym, żeby ten mural oddawał coś takiego, żeby osoba, która to ogląda, poczuła się lepiej, poczuła radość. No, oderwał się od tej swojej szarej codzienności i zwrócił uwagę właśnie na coś takiego, na taką formę ekspresji kolorową i myślę, że to jest taki główny mój cel.
15: No ale te wszystkie, ale piękne, jejku, jakie cudne te kwiaty. No powiedz, że robią na tobie wrażenie, no mam taką nadzieję.
14: No tak, to jest bardzo miłe, jak najbardziej, to jest bardzo miłe i cieszę się.
5: Kwiatowe murale znajdziecie na ścianach budynków we Wieruszewie, Kazimierzu Biskupim. Oprócz tego inne prace Mateusza zdobią ściany budynków w Dąbroszynie w gminie Rychwał czy w Biskupicach w gminie Grodziec. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie od lat gromadzi dokumenty i inne artefakty, które upamiętniają historię Konina i regionu konińskiego. Wiele z nich przekazali sami mieszkańcy.
16: Od fotografii poprzez dokumenty, listy, rachunki, plany, etc., etc. Wszystko to, co stanowi o życiu i opowiada o życiu człowieka w danym czasie. Ludzie wiedzą, że my tego nie wyrzucamy, my tego nie zamykamy w ciemnicy, nie zamykamy w ciemnym archiwum, i pozostaje niedostępne przez wieki, a faktycznie udostępniamy, digitalizujemy, udostępniamy, więc o ile na początku byliśmy zaskoczeni za każdym razem, kiedy ktoś coś przynosił, tak teraz już przyjmujemy to jako rutynę, ale każdorazowo jesteśmy zadowoleni z tego, że mieszkańcy i mieszkanki miasta i nie tylko miasta przynoszą i zostawiają na zawsze różnego rodzaju artefakty, ale na przykład przysyłają skany tylko, albo przysyłają oryginały, prosząc jednak o zeskanowanie i odesłanie, bo taka możliwość też jest. Akurat Konińskie Archiwum Społeczne, to które funkcjonuje w oparciu o portal, który mamy, ma to do siebie, że tam możemy znaleźć wszystko, czyli zdigitalizowane materiały, które są naszą własnością, ale też zdigitalizowane materiały, które tylko ktoś nam wypożyczył do zdigitalizowania i u nas znajdują się kopie cyfrowe, a oryginały nadal znajdują się w posiadaniu rodziny. Natomiast no to wszystko świadczy o tym, że ta nasza praca przydaje się, że jest zauważona, że ludzie widzą, że to ma sens, chcą się dzielić. Oprócz tego, że zachowujemy historię w pewien sposób, to edukujemy, bo często pojawiają się dokumenty czy zdjęcia, które wcześniej były nieznane, a na nich znajdują się osoby bądź miejsca, które mówią nam coś o historii naszego miasta, ale przede wszystkim też bawi to, bo fajnie jest poczytać komentarze pod zdjęciem, kiedy ludzie starają się rozpoznawać miejsca i osoby na tych zdjęciach widniejące, albo opowiadają sobie w komentarzach, że tam jeszcze było coś tam, albo ktoś tam z tej rodziny to coś tam, albo nawet po prostu zaglądają do starych albumów, kufrów, przetrząsają strychy i piwnice, żeby znaleźć coś jeszcze i czymś się podzielić, więc to ma naprawdę wiele walorów. Trafiły do biblioteki w Koninie. Zbiór pamiątek po rodzinie Kwileckich z Malińca, dokładnie po Stefanie Kwileckim, czyli synu ostatniego właściciela Malińca, Mieczysława Kwileckiego. Te pamiątki przekazała córka Stefana, Magdalena Kwilecka, z takim przykazaniem, że oddaje nam je, ale nie do zamknięcia właśnie w ciemnym archiwum. To są fantastyczne pamiątki, ponieważ tak, Stefan Kwilecki był architektem, oprócz tego, że był generalnym konserwatorem zabytków

0: Mikołaja Kwileckiego. Są dokumenty mówiące o bohaterskiej skądinąd śmierci jego matki Maruli, Marii Róży z Zamojskich Kwileckiej. Są dokumenty później już z okresu władzy ludowej, kiedy Stefan Kwilecki dostaje zaświadczenie, że w czasie wojny nie kolaborował z Niemcami i był dobrym i przykładnym Polakiem. Są listy członków rodziny między sobą. Jest taka relacja pana Mitręgi, który razem z Mieczysławem Kwileckim znalazł się w obozie jenieckim. Jak wiemy, Mieczysław zginął, a panu Mitrędze, tak samo jak Józefowi Czepskiemu zresztą, który jest wymieniany w tych relacjach, udało się zbiec z tego obozu. I to wszystko są oryginały. Jest kartka, która była przypięta do osobistych rzeczy Marii Kwileckiej z czasów, kiedy była więźniarką obozu w Ravensbrück. Więc jest też list jednej ze współwięźniarek, jak panie sobie opisują, kogo pamiętają, z numerów jeszcze, z numerami obozowymi, do kogo wysyłają paczki. Są naprawdę fenomenalne pamiątki i jesteśmy ogromnie wdzięczni Magdzie Kwileckiej, że zdecydowała się je przekazać właśnie do biblioteki w Koninie. Historia ma to do siebie, że nie wszystko wiemy. Znamy jakieś urywki, jakieś wydarzenia, a pomiędzy tym jest mnóstwo czasu, o którym nie wiemy nic. Coś na pewno się wtedy działo. Czymś był ten czas wypełniony, czymś były wypełnione życia, myśli ludzi, którzy w tych wydarzeniach brali udział, którzy posługiwali się tymi przedmiotami, które my dzisiaj oglądamy i teraz można się zastanawiać, co myśleli, co robili, jacy byli, jak żyli, do czego to im służyło, co jeszcze widziało, więc trzymając nawet taką kartkę papieru, która jest jakimś listem sprzed 120 lat, możemy się zastanawiać nad tym i możemy sobie pogłówkować, jaką drogę przeszedł ten list z punktu A do punktu B, co widział, świadkiem jakich wydarzeń jeszcze był, jak trafił później z rodziną gdzieś dalej. No, to jest nieograniczone pole do wyobraźni.
1: Mówił Damian Kruczkowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Wielkopolska Wschodnia zyska nowe miasto. Rada Ministrów zaakceptowała wniosek w sprawie odzyskania praw miejskich przez Kazimierz Biskupi. Kluczowe w tej sprawie było zdanie mieszkańców gminy. We wrześniu w ubiegłym roku przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne.
2: Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynnie udział w konsultacjach społecznych. Prawie 20% to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi na przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta Kazimierzowi Biskupiemu. 2222 osoby wzięły w konsultacjach udział, z czego 1875 opowiedziało się za, co stanowi 84,4%. Jest to bardzo dobry wynik, cieszę się bardzo. Odgłosów przeciwnych było 275, co stanowi 12,4%. Pozostałe głosy są to głosy wstrzymujące się i nieważne.
3: Jak pan myśli, skąd taki dobry wynik i takie zainteresowanie mieszkańców tym tematem?
2: Na pewno zadziałał tutaj czynnik promocyjny i przekazania informacji naszych mieszkańcom, bo jak wiemy, to, że Kazimierz Biskupi chciał uzyskać prawa miejskie, to już mówi się latami. Ale nigdy nie było takich podstawowych informacji. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wydałem zarządzenie, powołałem zespół do spraw odzyskania praw miejskich, my też do końca nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, z jakimi procedurami, z jakimi przede wszystkim też kosztami, nie tylko dla samorządu, dla urzędu, ale także dla mieszkańców. Okazało się, że nie jest tak źle. Zrobiliśmy tutaj ulotkę. Ja też napisałem list do mieszkańców. Każdy otrzymał, mógł się zapoznać, żeby te pytania najbardziej nurtują dać już odpowiedź. Bardzo dziękuję pracownikom, którzy się zaangażowali tutaj w ogóle w pracę. Naprawdę proszę mi wierzyć, to był tytaniczny zakres prac do wykonania i administracyjnych, ale także fizycznych. Pracownicy wykonywali to w swoich obowiązkach służbowych już prawie rok. Na pewno wyjście do mieszkańców na wszystkich zebraniach sołeckich, na spotkaniach ze stowarzyszeniami, z klubami, z różnymi rodzajami instytucjami, w szkołach przyniosły efekt. Także prowadzenie tutaj akcji promocyjnej, wyjaśniającej wszystkie takie, można powiedzieć, informacje, które nie do końca były prawdziwe, przyniosły jednak skutek. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, wynik 20% dla wszystkich mieszkańców, ogółu mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi jest bardzo dobry, bo wiemy, że w konsultacjach społecznych w innych samorządach, które też chciały odzyskać prawa miejskie czy prawa nabyć takie, no ten wynik często był 3, 7, 13, 15%. Także dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Kazimierz Biskupi spełnia wszystkie wymagania, które są objęte procedurami. Już mówimy tutaj i o ilości mieszkańców, o zwartej zabudowie, ilości prowadzenia gospodarstw rolnych. My spełniamy wszystkie wymagania, które są postawione, żeby otrzymać status miasta. Konsultacje społeczne, ten, można powiedzieć, głos naszych mieszkańców jest bardzo mocny, bo ponad 80%, prawie 85% za. No to wiemy, że mieszkańcy chcą, żeby Kazimierz Biskupi odzyskał status miasta. Wierzę w to, że nie powinno raczej być problemów. Przeprowadziliśmy kiedyś taką analizę przez ostatnie 5 lat na ponad 70 miejscowości, którym nadano prawa miejskie. Kazimierz Biskupi pod względem wielkości byłby 5. miastem, które powstało przez ostatnie 5 lat. Ja cały czas też muszę zaznaczyć, że byłem w województwie konińskim. Miejscowość Kazimierz Biskupi jest 8. pod względem wielkości ilości mieszkańców. Największy jest, wiadomo, miasto Konin, Turek, Koło, Słupca, Kłodawa, Strzałkowo, Golina, następnie jest Kazimierz. To jest ponad 4000 mieszkańców. Przeprowadziliśmy taką analizę na podstawie danych, żebyśmy wiedzieli, jak to kształtuje się, jeżeli chodzi o wiek naszych mieszkańców. I muszę tutaj powiedzieć, że im mieszkańcy byli starsi, tym więcej głosów było za. Największe, bo tu już ponad 90%, to już był wiek od 55 lat wzwyż. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to taki wynik kształtował się w granicach tam 80%. Mówimy tutaj o ponadpodstawowej, to było w granicach 88%. Jeżeli chodzi o studentów, to też był wynik około 82%. W przedziale 25-34 lata to jest 83%. 35-45 lat to jest 80 niecałe 5%. No i tutaj 45-54 to jest też w granicach 86%, czyli widzimy, że do 90%, czyli te młodsze roczniki w granicach 80-82 dochodzi do 88, ale jeżeli widzimy już ten przedział wiekowy od 55 lat do 64, no to już tutaj mamy ponad 90%, już kolejne, licząc 65-74, czyli kolejne 10 lat, no to już mamy prawie 95%, czyli widzimy, że ten wskaźnik tutaj rósł.
3: To ostatnie pytanie. Jak teraz to będzie wyglądało? Czy wy będziecie po prostu teraz czekać do tego momentu, aż uzyskacie prawa miejskie? Czy wy już teraz równolegle będziecie myśleć, co Kazimierz Biskupi może zrobić, co wy jako władze Kazimierza Biskupiego możecie zrobić dla tej miejscowości jako miasta?
2: Jak wiemy, czas jest najważniejszy i nie możemy żyć tylko i wyłącznie dzisiaj i patrzeć na zakończenie dnia czy zakończenie roku. My już podjęliśmy pewne działania, które były związane ze zmianami, jeżeli chodzi planistycznymi, do miejscowości Kazimierz Biskupi. Przygotowujemy Kazimierz Biskupi, sam Kazimierz Biskupi do zmian administracyjnych, ale też do podjęcia kroków, jeżeli chodzi o planowane inwestycje. Dokonano korekty do planu inwestycyjnego, który w tym momencie jest do 2031 roku. Są to korekty, które będą obejmowały m.in. budowanie strefy ekonomicznej pomiędzy Kazimierzem a Kleczewem. Mówimy tutaj o terenach kowrowskich, mówimy tutaj o terenach po byłych zapleczach kopalni, mówimy tu o budowie obwodnicy północnej Kazimierza Biskupiego, mówimy tutaj o łącznikach do strefy ekonomicznej, budowie infrastruktury, to już te decyzje, można powiedzieć, zapadły, jak i przebudowie całej drogi wojewódzkiej, włączenie jej w kierunku Konina, czyli jej tam poszerzeniu budowy drogi rowerowej, czyli dostosowanie do terenów inwestycyjnych. Te decyzje już zapadły. Będziemy szukać źródeł finansowania i prawa miejskie. Dodam, można powiedzieć, doda dodatkowego elementu, który będzie takim czynnikiem przetargowym przy występowaniu i robieniu jakichkolwiek prac czy inwestycyjnych, czy w ogóle będziemy już mówić większym głosem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 1 stycznia 2027 Kazimierz Biskupi stanie się miastem. To będą bardzo małe formalności, bo będzie to tylko wymiana pieczątek i tablic, koszt około 2000 zł i można powiedzieć, że to zrobimy od tak zwanej ręki. Z dniem 1 stycznia przykręcamy tablicę Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Biskupi i pracownicy otrzymają pieczątki z upoważnienia burmistrza.
1: Mówił jeszcze wójt, a niebawem burmistrz Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.

0: SK2 Konin.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje